0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: NFZ zawiadamia prokuraturę w sprawie lekarza ze szpitala południowego. Spokojnie, to tylko ćwiczenia, w całym kraju zawyją syreny. Słynna szachistka odrzuciła ofertę węgierskiego premiera.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Jest zawiadomienie prezesa NFZ do prokuratury w sprawie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie. Doktor Emil Jędrzejewski publicznie informował o nieprawidłowościach na SOR-ze w tej placówce. Chodzi jednak nie o SOR, a o oddział chirurgii kierowany przez doktora Jędrzejewskiego. Przeprowadzona tam kontrola wykazała, że na oddziale zawyżano wyceny zabiegów u ponad 130 pacjentów. NFZ zapłacił za to ponad 1 000 000 złotych więcej niż powinien. Jędrzejewski miał mieć też gwarantowany procent od tej kwoty, mówi rzecznik funduszu Jakub Gołąb.
3: Nieprawidłowości w zakresie rozliczania w oddziale chirurgii ogólnej jednego ze świadczeń to jest dużych i endoskopowych zabiegów w chorobach zapalnych jelit.
1: Kontrola była przeprowadzona zanim wybuchła afera w Szpitalu Południowym i dotyczyła 2024 roku. W całej Polsce zawyją dziś syreny. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, są to testy procedur i sprawności systemu w ramach ćwiczeń pod kryptonimem Alarm 2026. Akcja rozpocznie się za godzinę o 7 rano, zakończy o 19, mówi Luiza Jurgiel-Żyła z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
4: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Godziny emitowania sygnałów są nieznane, mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
1: Służby apelują, żeby podczas ćwiczeń zachować spokój. Węgierska mistrzyni szachowa Judit Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć tego zaproszenia, napisała słynna szachistka w komunikacie w mediach społecznościowych. Kandydaturę Polgar zaproponował premier Węgier Peter Modziar. Z kolei Wielka Brytania ma nowego premiera, został nim Andy Burnham z Partii Pracy. To może być ostatni dzwonek na zapisy na trzeci i ostatni tegoroczny turnus wakacji z wojskiem. Chodzi o miesięczne szkolenie, za które każdy uczestnik dostaje około 6 000 złotych brutto. Czego można się nauczyć, mówi rzecznik Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Konrad Radzik.
5: Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przetrwania w trudnych warunkach, przetrwania w terenie, obchodzenia się z bronią.
1: Szkolenie kończy się przysięgą wojskową.
2: Super FM. Pogoda.
6: Santocka, Starkiewicza, Madalińskiego, Tama, Pomorzańska. No to tylko niektóre miejsca w naszym mieście, gdzie studzienki wczoraj nie dawały rady z obfitymi opadami, a dzisiaj w prognozach zdecydowanie więcej przejaśnień i nie ma mowy o deszczu. Do południa i po południu sporo promieni słonecznych. Teraz 13 stopni w okolicy Bezrzecza, także w pobliżu placu Adamowicza. Maksymalnie od 21 do 22 stopni.
7: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
6: Jak słyszeliście w serwisie Super FM, dzisiaj w całym kraju zawyją syreny. Ogólnopolskie ćwiczenia systemu ostrzegania między 7 a 19. O tym będziemy wam jeszcze przypominać w Super FM. Ile trzeba było mieć punktów, żeby dostać się do jednego z renomowanych liceów w naszym mieście? My wiemy i na pewno w porannym programie o tym powiemy. Są jeszcze miejsca, które czekają na uczniów. O tym także w poranku Super FM, a po 7 nasza wakacyjna zabawa z Super FM. Zapraszamy gorąco.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
8: No fighting.

budzimy się z Radiem Super FM 10 minut po 6. Chcąc czy nie chcąc, 1/3 wakacji już za nami. W kalendarzu wtorek, 21 dzień lipca. Kto już po urlopie, a kto jeszcze przed? Dobre wiadomości płyną z fabryki wody. Jak pogoda w kratkę, to można spędzić wakacyjny czas w doborowym towarzystwie. I jeszcze lepszych okolicznościach, fabryka wody prowadzi zapisy na ostatnie turnusy letnich półkolonii w sierpniu. W programie znajdą się m.in. zajęcia na basenie, warsztaty, eksperymenty, gry sportowe. Oferta skierowana jest do dzieci od 7 roku życia, które lubią ruch, nowe wyzwania i wspólne spędzanie czasu z rówieśnikami. Zatem, drodzy rodzice, jeżeli nie wiecie, co zrobić z waszymi pociechami, to już macie pomysł. Super FM podpowiada. I to te sprawdzone pomysły. Teraz David Guetta i Sia.

Ale jak gra, jak śpiewa Damian Modejwit, 18 minut po 6, dzień dobry, lato. Nie ma jak czujni słuchacze i słuchaczki Super FM, nawet po 6 rano, kilka minut temu zachęcałem rodziców propozycją fabryki wody, a ja czytam, na ten moment mam dość wody. Po wczorajszej ulewie myślałem, że mnie zaleje, to i owo. A czy w naszym mieście nie mogą dokładnie posprawdzać wszystkich studzienek, które później, no właśnie, nie dają rady z odpływami wody? Jeśli słuchają nas zainteresowani, no to może wezmą głęboko do serca apel słuchacza Super FM. A my nie przestajemy grać w każdą pogodę i niepogodę. Jest z wami Super FM i nic nas nie powstrzyma, by zagrać tak, aby ten dzień zaczął się przyjemnie. To wtorkowy poranek z radiem Super FM. 19:30 po 6:00. Starship.

jeszcze na moment pozostaną bardzo nieznośne kumulusy, ale im bliżej południa ma być coraz lepiej. Kalosze, parasolki, płaszcze przeciwdeszczowe zostawmy w domu. Za chwilę aktualna prognoza na wtorek o poranku. Teraz Celine Dion.

0: Super FM. Pogoda.
1: Ma być cieplej, ma być przyjemniej niż wczoraj. I będzie. Teraz 13 stopni, a nawet 14 w pobliżu bramy portowej. Dzisiaj maksymalnie do 22 stopni. I więcej błękitnego nieba i słońca. I ja takie wiadomości lubię wam przekazywać. A jak wytrzymamy do niedzieli, wtedy jeszcze cieplej. Nawet 27-28 stopni.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
1: 29 minut i będzie godzina 7. Na ten moment w naszym mieście nie ma jeszcze kolejek na drogach. Po 7 pierwszy poranny raport z dróg. W każdej sprawie do waszej dyspozycji jest nasz redakcyjny telefon 91 2 4 5 5. No to co? Teraz nie ma żartów. Oni już są gotowi. Orkiestra męskiego grania. Zatem gramy.

0: Dzień dobry, lato.
1: Lato.
0: Super FM. Super FM. Lato.

doskonały numer w czasie prawnej toalety. Szczotkując zęby, można to robić w rytmie, a jak proponują muzyce formacji Foster the People. 21 minut i będzie godzina 7. Dzień dobry, lato, poranny program Super FM. Jak wasze humory we wtorek? Napiszcie do mnie albo zadzwońcie 91 2 4 5 5. Zapowiadali i dotrzymują słowa. Teraz zabierają się za zachodnią część obwodnicy Szczecina. Wczoraj informowaliśmy, podpisano umowę o ustanowieniu użytkownika górniczego dla drążenia tunelu pod Odrą. To ostatni, naprawdę ostatni formalny krok niezbędny do rozpoczęcia budowy gigantycznej przeprawy, która ma zmienić układ komunikacyjny całego naszego regionu. Przypominamy, tunel powstanie w ciągu drogi ekspresowej S6 na odcinku Police-Goleniów i będzie najdłuższym tunelem drogowym w naszym kraju. Jego długość wyniesie około 5 km, a kierowcy mają nim pojechać już w 2033 roku. Umowa została zawarta między inwestorem a marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, zatem czekamy na ten tunel. Przypominam, 2033 rok to perspektywa niezbyt odległa. Super FM już teraz. Serial.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: No, to zagraliśmy w Super FM. Przypomina mi się moja znajoma, która opowiadała o całym układzie choreograficznym do tego nagrania. Trochę było tam takich właśnie ciekawych, no właśnie, układ. Ale może ja się w takim razie rozprostuję. 13 minut i będzie godzina 7. Dzień dobry, lato. Prowadzący pyta, jak humory, a słuchacze bardzo szybko odpowiadają. To jak gracie wakacyjnie, to i wakacyjny poranny nastrój zagościł we wtorek. Łukasz komentuje, krótko, nie chce się stawać do pracy, jak gracie makareny. Mateusz przypomina prowadzącemu, proszę pozdrowić wszystkich piekarzy, którzy na czas od 3 uwijają się, by pieczywo dotarło tam, gdzie zawsze. Przy okazji smacznego wszystkim tym, którzy przy porannym śniadaniu. Patrycja Markowska gra i śpiewa, a my słuchamy Super FM. 12 minut i będzie godzina 7.

Wtorkowy poranek z Radiem Super FM. Za nami Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a w mediach komentarze o występie wielu muzyków. W przerwie meczu finałowego była Madonna, była formacja K-popu, grupa BTS. No i przecierałem oczy ze zdumienia, jak ten chłopak się zmienił. Justin Bieber. Także przed momentem w Super FM. Coraz bliżej siódmej, za 5 minut aktualne informacje z kraju, ze świata. Wcześniej N with Bone.

0: To Super FM, pytacie, czy będzie przez całe wakacje poranna, wakacyjna zabawa Super FM. Ja spróbuję już za chwilę sprytnie zaszyfrować jedno ze szczecińskich wakacyjnych miejsc, a wy odgadniecie, mam nadzieję, już po siódmej. Za moment wiadomości w Super FM.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Marzysz o minimalizmie?
7: Poznaj okna Linear od Framex.
6: Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń.
7: Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
8: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Więcej muzyki na wakacje. Super FM. Jest 7. Wiadomości Super FM.
1: Rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Drogo na stacjach paliwa, kolejne podwyżki niewykluczone. Tczew ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie.
0: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Polski rząd nie wyklucza rosyjskich prowokacji z użyciem ukraińskich dronów. Chodzi o maszyny, których sporą liczbę agresorów w ostatnim czasie przechwycił i teraz może użyć ich także na polskim niebie, by zmylić trop i zasugerować, że za atakami stoi ktoś inny, mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, zagrożenie nie ustaje, a Kreml pnie się po kolejnych szczeblach drabiny eskalacyjnej.
2: Przecież ostatni tydzień to 3 przejęcia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne.
1: Według szefa MON-u to kolejny element testowania naszej odporności przez Rosjan, między innymi po cyberatakach. Temat ewentualnej rosyjskiej prowokacji z użyciem dronów zostanie dziś omówiony przez Rządowy Komitet Bezpieczeństwa. Start za niespełna godzinę. Cena benzyny 98 może wkrótce przekroczyć 8 zł za litr, przewidują eksperci. To przez wciąż niestabilną sytuację na Bliskim Wschodzie i drożejącą ropę naftową. Po weekendzie baryłka kosztowała już ponad 90 dolarów. Na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z petrol.pl.
3: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
1: Podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Uwaga na mocne burze i ulewy na północnym wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać dziś przez większość dnia na Warmii i Mazurach oraz częściowo na Podlasiu. Nad morzem też nadal aktualne alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska orkiestra Dęta z Tczewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
4: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
5: Graliśmy 3 utwory, Rosroj, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
1: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad.
0: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
6: Dobrze, że nie będzie padać i to dla co niektórych już pierwszy powód do porannego uśmiechu. Przejaśnia się jeszcze trochę chmur, ale po południu możemy liczyć na słońce i błękit. Będzie cieplej, nawet do 22 stopni.
0: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu – Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
8: Lato.
7: Super FM.
6: Zbieracie się do pracy, a może już jesteście w drodze? Po 7 pierwszy poranny raport z dróg, za chwilę podpowiedź w naszej wakacyjnej zabawie. Wczoraj szybko uporaliście się z różanką, a dzisiaj posłuchajcie, o jakim miejscu będę opowiadał. T-Love, Sophie Ellis Bextor gwarantują dobrą energię o poranku po 7.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
6: Prawie 4 po 7.

0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: W tym tygodniu zapraszamy Was do restauracji Centrale. Jeden z pięciu voucherów. Dzisiaj pora na voucher numer dwa, skoro wtorek. Ja jeszcze nie zdążyłem opowiedzieć o naszym szczecińskim wakacyjnym miejscu, a już telefony dzwonią. 912455. Proszę jeszcze trochę o cierpliwość. Jest, uwaga, uwaga, naszą absolutną wizytówką. Szczecin jest dumny z tego miejsca, nie tylko na wakacje. Mieni się w kolorach ten naturalny akwen wiosną, latem, a także jesienią. Już wiecie? 912455, pomarańczowy supertelefon. Czekam na prawidłowe odpowiedzi.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Z myślą o wszystkich zakręconych szczecińskich kierowcach przed momentem zagrałem mój jest ten kawałek, no zamiast podłogi asfaltu i mamy poranny hymn szczecińskich kierowców. 21 po 7 przed nami pogodny i słoneczny wtorek o poranku. Teraz za oknami naszych bolidów już prawie 14 stopni, perspektywa słonecznego popołudnia, a w takich warunkach dobrze się kręci. Tylko gdyby nie te poranne kolejki, które już łapią nas na wlocie do centrum, to w związku z remontem estakady pierwsze poważne hamowanie na basenie górniczym, później ciasno na moście długim, spokojnie na Wyszyńskiego. Z kolei do centrum z północy jedziemy na razie bez kłopotów, Duńska spokojnie, za to na Wszystkich Świętych coraz więcej samochodów. 9-1, 2-4, 5-5, czekam na kolejne wasze sygnały z dróg.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Dzień dobry, lato w Super FM 23 po 7.

0: 26 minut po godzinie 7. Dzień dobry, lato, poranne spotkanie z Radiem Super FM. A w porannym spotkaniu od czasu do czasu przemycamy, no właśnie, takie ciekawostki naszych tutaj redakcyjnych kolegów, którzy interesują się różnymi.
1: To raczej kwestie wakacyjne są, dzień dobry.
0: Wakacyjne, czyli
1: no to
0: nie
1: już
0: są
1: taki
0: ciekawostki.
1: Trochę wakacyjny wyjazd, tak.
0: Wakacyjny wyjazd Andrzeja już, no można powiedzieć, to wspomnienie, tak? Bo to szybko minęło.
1: Bardzo to szybko mija. Dzień dobry. Być może widzieliście na facebookowym profilu Radia Super FM, to Jarek mnie poprosił. Jak będziesz na tym wyścigu Formuły 1 na torze w Belgii na Spa-Francorchamps, to wrzucaj filmy. Pokażmy, że też Radio Super FM jest gdzieś tam na wakacjach.

0: Oczywiście można wejść na kultowy zakręt, który jest naprawdę wysoki, trzeba sporo podejść, zresztą kierowcy uwielbiają On Rouge. Fani Formuły 1 myślę wiedzą, o czym mówię.
1: Kiedyś jedna z moich koleżanek właśnie wybrała się na taki jeden z wyścigów Formuły 1 i ona była bardzo przerażona, bo ci wszyscy ludzie, którzy wokół niej gdzieś tam się zgromadzili, czekali, aż coś się na tym torze wydarzy.
0: No też, natomiast no, generalnie czeka się zawsze na dobre ściganie i obserwuje się oczywiście, bo to jest tak, szczególnie na torze w Spa-Francorchamps, który jest najdłuższy w kalendarzu, on ma 7 kilometrów, no to przejadą, później czekasz kolejne 2 minuty, znowu przejadą, czekasz kolejne 2 minuty i obserwujesz na telebimach, na takich dużych telewizorach, można powiedzieć, one są rozmieszczone oczywiście na terenie całego toru, żeby w trybuny mogły śledzić i no i słychać te reakcje, jak coś się gdzieś wydarzy, albo ktoś kogoś wyprzedzi, są brawa, także no ludzie cały czas tym wyścigiem żyją, chociaż no tak naprawdę te emocje i te silniki zaryczą to co jakiś czas na kilka minut.
1: A bilety na takie właśnie spotkanie?
0: A poproszę
1: spotkanie.
0: Inny zestaw pytań. Oczywiście bilety zależą od tego, na jakiej trybunie, czy to jest tak zwana trawka, bo można też kupić sobie tak zwane general admission i są specjalnie wyznaczone miejsca, żeby sobie zająć miejsce na trawie. Są też takie karesy jak paddock club, tu rozmawiamy o 1000 euro za jeden bilet, także rozstrzał jest całkiem spory.
1: Czyli to taka dość ciekawa propozycja cenowa, jeśli tak możemy powiedzieć.
0: Jeżeli ktoś lubi, jeżeli chce przeżyć takie doświadczenie, dodajmy, że no to jest też doświadczenie tłumów, no bo nawet teraz organizatorzy podali, że został pobity rekord frekwencji. Przez 3 dni wyścigowe, tam się nie podaje konkretnych dni, ale w sumie było 400 tysięcy osób, także rozmawiamy o takich sytuacjach i też na przykład o takiej sytuacji, że żeby wyjechać z parkingu pod torem, to czekało się 2 godziny.
1: Już za chwilę 7:30 i porcja najnowszych wiadomości z naszego miasta od Andrzeja Kutysa.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kochanie, napiłbym się kawy.
4: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
3: Kaśka. Złotą Woseba.
4: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
5: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
0: Przed mikrofonem Andrzej Kutys, dzień dobry. Tradycyjnie struga wody płynąca ulicą Derdowskiego, zalana Nurutowicza, Kusocińskiego, Szczawiowa, Tama Pomorzańska i dalej problemy na rondzie przy dworcu PKP, tworzące się korki oraz kilkadziesiąt interwencji strażaków w zalanych posesjach to tradycyjny już chyba bilans popołudniowych ulew w Szczecinie. O aurze jeszcze będziemy mówić w Radiu Super FM, natomiast informacja na dzisiaj, pocieszenie, nie ma na ten dzień alertów pogodowych IMGW.
6: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
0: Dokumenty na 2 tunele po 5 kilometrów, które dopełnią zachodnią obwodnicę Szczecina. Te dokumenty zostały podpisane i to ostatni krok potrzebny do rozpoczęcia budowy najdłuższego tunelu drogowego w Polsce. Korzyści płynące z powstania Zośki zachodniej obwodnicy Szczecina wyliczał Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
7: Dzięki budowie Zośki Szczecin zyska ring z prawdziwego zdarzenia. Skróci się czas dojazdu nad morze. Zostaną wyprowadzone tiry z centrum miasta i można powiedzieć, że będziemy podróżować w bardzo dobrych, komfortowych warunkach.
0: Kiedy? Zachodnia obwodnica Szczecina w całości z tunelami ma być gotowa w 2033 roku.
6: Więcej na stronie super.fm.
0: Pozostajemy w tamtej okolicy. W pierwszych dniach zebrali 400 podpisów, dają sobie czas do końca miesiąca i planują inne działania, aby zatrzymać sprzedaż działki w okolicy Puszczy w Krzańskiej, tak zwane Stare Buchowo, czyli niegdyś Alt Buchholz. Informuje Ruch Miejski Wspólnie dla Szczecina oraz inicjatywa Uratujmy Alt Buchholz. Teren należy do Uniwersytetu Szczecińskiego. Pierwszy raz ten temat pojawił się w 2024 roku. Sprawę szczegółowo opisaliśmy na stronie super.fm. Do tego tematu będziemy jednak wracać, szczególnie, że protestujący przeciwko sprzedaży zamierzają także między innymi złożyć do wojewody pismo, aby na podstawie strategii Zielonego Ładu w ogóle odrzucił cały przyjęty przez radnych plan ogólny Szczecina, który pozwala na zabudowę Starego Bukowa.
2: Super FM. Sport.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób witało wieczorem na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie.

0: Nie z mundialu w Ameryce Północnej. Mistrzów świata przyjął najpierw król Filip VI.
1: To było wspaniałe, epickie zwycięstwo. Wiele przeszliście i wracacie nieco poobijani i zmęczeni. Musieliście znosić pewną krytykę, która teraz już ucichła. Ale czym to wszystko jest w porównaniu z radością z przywiezienia pucharu do domu?
0: Hiszpańska drużyna rozpoczęła paradę krótko przed godziną 20, przejeżdżając autobusem z odkrytym dachem głównymi arteriami Madrytu. Kulminacja fety miała miejsce na Plaza de Cibeles, a na scenę weszli piłkarze i trenerzy. Rodri, wybrany najlepszym piłkarzem mundialu, poprosiłby szczególnie docenić jednego z zawodników. Chciałbym wspomnieć o kimś, kto jest niezwykle ważny dla tej drużyny, kimś bardzo dla mnie wyjątkowym, o zawodniku, który być może często był niesprawiedliwie krytykowany, a który dziś jest częścią historii hiszpańskiej piłki. Zaśpiewajmy razem.
2: Historia del fútbol español. Vamos a cantar juntos. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran, Ferran.
0: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dziś walkę o awans do Ligi Mistrzów. Kolejusz zagra w Danii z Orhus, a Górnik w Stambule z Fenerbahce. Obie nasze drużyny poznały wczoraj potencjalnych rywali w kolejnej rundzie. Lech może trafić na Sabah Baku lub fiński Kups Palosuera, a Zabrzanie na Sturm Graz albo Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami z Glasgow. Sędzia zezwolił na nocne testy antydopingowe kolarzy Tadeja Pogaczara i Jonasa Winigorda między 14 a 15 etapem Tour de France, poinformowała paryska prokuratura w dniu przerwy w wyścigu, odnosząc się do sprawy, która wywołała duże kontrowersje. Po 15 etapie pojawiły się głosy, że źle przespana noc mogła przyczynić się do wypadku Winigorda. Zajmujący od tej pory drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Duńczyk wycofał się w niedzielę z wyścigu.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
4: 14 stopni w tej chwili obok galaksy, 13 w Zdrojach w pobliżu szpitala. Dzisiaj dużo słońca i jeszcze więcej błękitnego nieba. Maksymalnie do 22 kresek.
3: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
5: Lato. Dzień dobry, lato.
4: Jest naszą absolutną wizytówką. Mieni się w kolorach ten naturalny akwen wiosną, latem, a także jesienią. Jeżeli wiecie, dzwońcie 91 24 55. Nie wiem.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 22 do 8 w tak zwanym międzyczasie, kiedy słucham waszych odpowiedzi w wakacyjnej zabawie. Teraz sprawdzamy szczecińskie drogi. Na Niebuszewie powoli gromadzimy się w pobliżu ronda Giedroycia, na Wszystkich Świętych także. Nie rozstajemy się z pedałem hamulca. W waszych bolidach zwalnia także o tej porze węzeł Łękno. Na Kusłońcu także są chętni, by szybko opuścić Gumieńce. Na Krakowskiej mogło być gorzej, ale nie jest. Jak informujecie, Piastów donosi Iza, też co chwilę hamujemy. 91 245 5 pomarańczowy super telefon. Dodajemy jeszcze basen górniczy. Droga w stronę centrum, także już coraz większa kolejka.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Dzień dobry, lato wtorkowy, poranek z Radiem Super FM. 21 minut do 8.

Jedni zakochani po uszy, inni nie rozumieją muzycznego fenomenu Taylor Swift. Tak gramy, tu poranne radio Super FM, 7:46. To dzisiaj, jeśli usłyszycie syreny alarmowe, nie oznacza to, że doszło do zagrożenia na terenie całej Polski, również w Szczecinie i w całym województwie zachodniopomorskim. Zostaną przeprowadzone ogólnokrajowe ćwiczenia systemu alarmowania i ostrzegania ludności. Syreny mogą być uruchamiane między 7 a 19. Pierwszy sygnał będzie 3-minutowy, modulowany dźwięk syreny oznaczający ogłoszenie alarmu, następnie 3-minutowy ciągły sygnał informujący o odwołaniu alarmu. To już dzisiaj między 7 a 19, a ten gentleman nazywa się Bruno Mars i to jest jego nowa piosenka w Super FM. Cza-cza. Do pośpiewania, a rano.

Robin Schulz, Sugar. Do porannej kawy jak znalazł. 6 minut i będzie godzina 8, ale prowadzący zakręcił dzisiaj. To sporo jest takich miejsc. To komentarz Alicji, naszej słuchaczki, do naszej wakacyjnej zabawy. Przypomnę, ja opisuję jedno ze szczecińskich wakacyjnych miejsc, a wy próbujecie odgadnąć. Jest naszą absolutną wizytówką. Szczecin jest dumny z tego miejsca, no nie tylko na wakacje, mieni się w kolorach. Ten naturalny akwen wiosną, latem i jesienią. 9-1-2-4-5-5 pomarańczowy super telefon. O jakim miejscu myślę? Jakie miejsce opisuję wam dzisiaj we wtorkowy poranek? 9-1-2-4-5-5. Czekam na prawidłowe odpowiedzi.

0: Rząd przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Właśnie rusza posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa. Za chwilę więcej szczegółów w wiadomościach Super FM o 8.
1: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
2: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę o 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
3: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, aby zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy.
10: Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej ciebie.
11: I po reklamie.
12: Jest 8. Wiadomości Super FM.
13: W całym kraju zawiją dziś syreny, to tylko ćwiczenia. Poważna natomiast groźba rosyjskich prowokacji rusza ważne spotkanie. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Marcin Krzemiński. To tylko ćwiczenia zapewniają służby. W całym kraju będzie można dziś usłyszeć syreny alarmowe. Testy rozpoczęły się godzinę temu, potrwają do 19. Mają przygotować obronę cywilną na sytuacje kryzysowe. Jak rozpoznać sygnał rozpoczynający alarm?
14: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. Natomiast odwołanie tego alarmu to będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
13: Wyjaśni inspektor Michał Mazurczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rząd tymczasem przygotowuje się na ewentualne rosyjskie prowokacje. Właśnie rusza posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa w sprawie potencjalnych zagrożeń. Chodzi na przykład o prowokacje z wykorzystaniem dronów. W ostatnim czasie Rosja przechwyciła dużą liczbę ukraińskich bezzałogowców.
15: Moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę. Na to trzeba być gotowym.
13: Tłumaczy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Od wczoraj obowiązują nowe zasady programu Czyste Powietrze. Zmiany mają przyspieszyć wymianę starych źródeł ogrzewania i zachęcić więcej osób do skorzystania z programu. Łatwiej będzie można dostać dofinansowanie na termomodernizację domu, a część dotacji została zwiększona o 10%, mówi wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Gajda.
16: Tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych. Tu w tych elementach mamy wzrost o 10% do kwot na tych usługach, więc są to stawki bardziej realne na rynku.
13: Beneficjenci dostaną też więcej czasu na rozliczenie inwestycji finansowanych z zaliczki. Termin wydłużono ze 120 do 180 dni. Prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu zaufania do polityków. Jak wynika z sondażu CBOS-u, ufa mu 55% badanych. Na kolejnych miejscach rankingu plasują się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Najwięcej po 6 punktów procentowych stracili w tym miesiącu premier Donald Tusk i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
17: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
11: Super FM. Pogoda.
0: Bez deszczu i w dodatku pogodniej słonecznie. takie będzie popołudnie. To czeka nas dzisiaj nawet do 22 stopni. Teraz nasze stacje na Pomorzanach pokazują 13 kresek, 14 stopni jest w pobliżu Placu Kościuszki.
17: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
12: Lato. Dzień dobry, lato.
0: O 9:00 finał naszej zabawy, ale zanim to nastąpi, dla tych, którzy jeszcze nie mogą się połapać, o jakim miejscu na wakacje mówi prowadzący, no to proszę posłuchać kolejnej podpowiedzi. Ta już za kilkanaście minut.
12: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Jason Derulo, Tina Turner. Dobrze się słucha Super FM we wtorkowy poranek. 7:45.

0: zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Spróbujmy poukładać wszystko to, co wiemy, co już zostało powiedziane na temat jednego z wakacyjnych miejsc w Szczecinie. Jest naszą absolutną wizytówką. Szczecin jako miasto jest dumny z tego miejsca, nie tylko na wakacje, mieni się różnymi kolorami. To naturalny akwen wiosną, latem, ale także jesienią. Sporo kolorów. No to teraz dodajemy kolejną wskazówkę. W najgłębszym miejscu woda sięga 18 metrów głębokości, a swój kolor i nazwę zawdzięcza, uwaga, dużej zawartości węglanu wapnia w wodzie. No i odbijaniu się światła od tego kredowego dna. Teraz już chyba wszystko powinno być jasne. 9-1-2-4-5-5. O jakim miejscu dzisiaj mówimy? W Super FM. 9-1-2-4-5-5. Czekam na wasze odpowiedzi.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Wtorkowy poranek z Radiem Super FM, 13 po 8.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: 21 po 8. Ten poranny rajd zaczynamy od prawobrzeża. Informujecie, że na Granitowej tracimy czas czekając w kolejce na skrzyżowaniu. Batalionów Chłopskich z Walecznych także poranna kolejka. Krótka, ale jest. Później basen górniczy w obu kierunkach. Trzeba cierpliwie czekać. Na szczęście bez kłopotów na Struga, tylko na Zwierzynieckiej na skrzyżowaniu z Kurzą. Czekamy chwilę. W centrum hamujemy na Wojska Polskiego. Są momenty, że zwalniamy także na Piastów i ku Słońcu w stronę centrum. 9-1, 2-4, 5-5, czekam na kolejne wasze doniesienia, a ostatnia poranna pomoc w Super FM o 8.40.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: 22 po 8.00.

0: Doskonale pamiętam teledysk do tej piosenki duetu Right Side Fred. Letnie wieczory z kinem w plenerze trwają najlepsze. Dzisiaj spotykamy się na kolejnym seansie w ramach cyklu Kino Plenerowe w Dąbiu. Tym razem na ekranie pojawi się poruszający melodramat Trzy kroki od siebie. Więcej wakacyjnych propozycji w Super FM od Zosi Lichoty już za godzinę, a o 8:30 mamy dla Was aktualne informacje z naszego miasta w serwisie, który przedstawi Andrzej Kutys.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj, zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
6: Andrzej Kutys, zapraszam, a zaczynam od syren, które wyły w śródmieściu miasta. Słyszalne świetnie, także w naszym studiu z widokiem na Szczecin i Plac Rodła. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Przypominamy, że zapowiedź informacji na ten temat planowanych testów systemu ostrzegania rozsyłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Syren można się jeszcze dzisiaj spodziewać, bo w myśl wspomnianego komunikatu w godzinach od 7 do 19 na terenie całego kraju, nie tylko w Szczecinie, odbywają się ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowuj spokój, pisze RCB.
7: To są wiadomości w Radiu Super FM.
6: Z porannych aktualności wypada też odnotować zatory przed Estakadą Pomorską, zarówno na wjeździe, jak i na wyjeździe z miasta. Prace na torowisku oznaczają zamykanie wewnętrznych pasów ruchu i dzisiaj w porannym szczycie trzeba wziąć to pod uwagę. I tak aż do października. Zmiany dotyczą także pasażerów tramwajów linii, które jadą na Prawobrzeże, bo składy jadą tam jednym torem.
7: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
6: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w Szczecinie mówił, że rocznie odpierają setki ataków cyberprzestrzeni i jak podkreślał, Pomorze Zachodnie jest mocno narażone na działalność cyberprzestępców.
8: Województwo zachodniopomorskie jest jednym z najbardziej atakowanych województw, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo i infrastrukturę krytyczną. Te ataki odbywają się codziennie. Pamiętacie Państwo jeden z największych ataków na infrastrukturę ochrony zdrowia, który wiązał się z atakiem na szpital wojewódzki. Tych ataków odpartych są rocznie setki.
6: Jak mówił Gawkowski, w 2026 roku rząd na walkę z cyberprzestępczością ma wydać 5 miliardów złotych.
5: Super FM Sport.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rozpoczyna się kolejna odsłona serialu pod tytułem Polski klub walczy o awans do Ligi Mistrzów. W tegorocznym odcinku mamy jednak wyjątkowo dwie główne role, a w nich Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie kraju na początek zmierzą się na wyjeździe z Orchus, a wicemistrzowie w Stambule z Fenerbahce. Wiemy, że będzie ciężko, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
10: Bardzo ciężko. W ogóle nie myślę o wyniku. Myślimy tylko o tym, żeby zagrać lepsze spotkanie niż ostatnio. I oczywiście przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Nie przyjrzeliśmy tutaj żadną białą flagą albo coś takiego. Po prostu mamy pewność siebie, że jesteśmy dobry. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo potem będzie dużo, dużo trudniej.
9: Mecz Lecha w Danii o 19, a Górnika w Turcji o 20. Wielka feta w Madrycie. Prawie 2 miliony kibiców powitało na ulicach stolicy piłkarskich mistrzów świata. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0, a trener Luis de la Fuente podkreślał podczas fety, że to zasługa całej drużyny. Mamy szczęście mieć 26 fantastycznych ludzi, którzy są również fantastycznymi piłkarzami, najlepszymi na świecie. To dla mnie zaszczyt móc nimi kierować, tak samo jak dzielić tę chwilę z moim sztabem szkoleniowym i wszystkimi, którzy pracują dla dobra reprezentacji. Ale przede wszystkim nie zapominajcie o jednym, tak jak mówiłem 2 lata temu, razem jesteśmy silni.

0: Messi. Niech żyje Hiszpania. Głośno było także na ulicach Buenos Aires, bo Argentyńczycy mimo porażki w finale powitali swoich piłkarzy również jak bohaterów. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski może dołączyć do europejskiego giganta. Środkowy doszedł do porozumienia z Unicają Malaga w sprawie rozwiązania kontraktu, który miał wygasnąć dopiero za 2 lata. A teraz jego usługami zainteresowana jest przede wszystkim utytułowana Barcelona. Rozstawieni z numerem 1 Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Francuzami Tituanem Droguetem i Kylianem Jacquetem 6-7-1-6 w pierwszej rundzie debla turnieju ATP w Estoril. Zieliński był jedynym polskim tenisistą startującym w tej imprezie.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca. Super FM. Pogoda.
2: Miało się wypogodzić i chyba tak jest. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas słoneczne popołudnie. W tej chwili słońce zagląda do naszych domów, biur i samochodów. 16 stopni niedaleko cukierni Mufinek na placu Rodła, 15 na Słonecznym. Dzisiaj do 22 kresek.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
3: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Przy takich słonecznych hitach, co tam kolejki, co tam poranne korki na basenie górniczym, z dużą rezerwą patrzymy na to cierpliwie, czekamy, jedziemy dalej. Przypominamy, basen górniczy w obu kierunkach, tutaj naprawdę wolno jedziemy, a wcześniej czekamy i poczekamy na przejazd na Niebuszewie Krasińskiego, Wszystkich Świętych. Do tego dodajemy jeszcze Rondo Giedroycia, zwalnia Piastów i dojazdówki do Placu Kościuszki i Bramy Portowej. Pamiętajmy także o węźle Łękno, bo tutaj także użyjemy pedału hamulca. 9124455, czekamy cały czas na sygnały od Was, jeżeli coś ważnego dziać się będzie na szczecińskich drogach, przerwiemy program i o tym także poinformujemy w Super FM.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Dzień dobry, lat wtorkowy poranek, 21 do 9.

Tak, gramy we wtorkowy poranek w Radiu Super FM Kwadrans i będzie godzina 9. Wiem, że co roku czekacie na to wydarzenie. My także, tym bardziej, że Radio Super FM jest patronem medialnym już 17. Jarmarku Jakubowego, który startuje w czwartek do niedzieli. Przy katedrze Świętego Jakuba oraz Placu Orła Białego zaprezentują się wystawcy z kraju i z zagranicy z wyrobami rękodzielniczymi, produktami spożywczymi. Będzie także sporo atrakcji. Jarmark Jakubowy organizowany jest z myślą przede wszystkim o rodzinach, dlatego przewidziano również zabawy, konkursy, ale także sporo atrakcji. Patronem medialnym przypominamy Jarmarku Jakubowego, który startuje już w czwartek, jest Radio Super FM.

0: gdzie.
1: To Super FM, coraz bliżej dziewiątej, coraz bliżej rozstrzygnięcia wtorkowej wakacyjnej zabawy. Pytacie, czy można jeszcze dopisać do listy ze zgłoszeniami, z prawidłowymi odpowiedziami. Proszę bardzo, 9-1-2-4-5-5 i jeszcze ostatnia szansa. Przypominam, wszystkie poranne wskazówki do naszej zabawy. Jest to absolutna nasza wizytówka. Szczecin jest dumny z tego miejsca, nie tylko na wakacje mieni się w kolorach wiosną, latem, ale także jesienią. To naturalny akwen swój kolor zawdzięcza, uwaga, dużej zawartości węglanu wapnia w wodzie. I w najgłębszym miejscu woda sięga 18 metrów głębokości. Walczycie o jeden z pięciu voucherów do restauracji Centrale. 9-1-2-4-5-5. Pomarańczowy super telefon. Kto chciałby, kto wie, proszę nie zwlekać. O 9:00 wiadomości z kraju, ze świata. Po 9:00, tak jak już mówiłem, rozstrzygnięcie naszej wakacyjnej zabawy w Super FM. Teraz aha i Take On Me.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Kochanie, napiłbym się kawy.
6: Latę na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
5: Kaśka. Złotą Wosebę.
6: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
7: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino najbliżej Ciebie.
8: I po reklamie.
0: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
9: Niektórych aż bolą. Za chwilę o cenach paliw. Czy będzie drożej? Potem uzdrowienie służby zdrowia. Dziś o tym na posiedzeniu rządu. Będzie też kierowca, który postanowił zapewnić policjantom dobre wakacje.
8: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. Nie tylko bolesne dla portfela. Wizyty na stacjach paliw to coraz częściej okazja do wymiany poglądów gospodarczych i politycznych.
10: Ktoś tam walczy, ktoś na tym robi biznes, interes i pieniążki, to widać ewidentnie. My na tym cierpimy.
9: Tymczasem kolejne podwyżki są nieuniknione. To z powodu zaognienia się sytuacji wokół cieśniny Ormus i ataków między USA a Iranem. Prognoza na teraz to około 7 zł 20 paru groszy za litr benzyny i 7 zł paru groszy za olej napędowy, mówi analityk Jakub Boguski z e-petrol.pl.
11: Zwyżki, no to jest kwestia co najmniej kilku dni, ale tak jak powiedzieliśmy, no te kilkanaście nawet groszy to jest niestety scenariusz, który może się nam ziścić.
9: Według analityków perspektywa 8 zł za litr paliwa wcale nie jest taka odległa, ale wszystko zależy od dalszej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chile ogłasza stan wyjątkowy na północy kraju. To w związku ze sztormem, który zabił już co najmniej 5 osób. Ogłoszenie stanu wyjątkowego podyktowały silne ulewy, które utrudniły zapewnienie podstawowych usług. W wielu miejscowościach brakuje prądu oraz wody pitnej. W południe zbiera się rząd. Ministrowie wysłuchają m.in. informacji szefowej resortu zdrowia na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. To m.in. pokłosie ujawnienia nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i wynagrodzeń niektórych lekarzy. Wydmuchał 3 promile 49-letni kierowca Toyoty zatrzymany przez policjantów w Tarczynie pod Warszawą. Bardzo zależało mu jednak, by uniknąć uniknąć konsekwencji, mówi Magdalena Gąsowska z Piaseczyńskiej Policji.
12: Stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. No i w tym samym wręczył policjantom pieniądze w kwocie 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
9: No i teraz odpowie już nie tylko za kierowanie po pijanemu, ale i też za przestępstwo korupcyjne, za co grozi do 10 lat więzienia.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
8: Super FM. Pogoda.
14: Jeśli widzicie kilka chmur na niebie, proszę się nimi nie przejmować. Szczecińscy synoptycy uspokajają. Nie będzie dzisiaj padać. Jest cieplej, jest przyjemniej. Dzisiaj do 23 stopni, teraz 16 stopni niedaleko Placu Lotników. 16 także na Warszawie. Tyle u naszego słuchacza Jurka Naduńskiej.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
15: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
14: Emocje sięgają zenitu, telefony urywają się. Każdy chce zawalczyć w wakacyjnej zabawie Super FM. Dzisiaj opisuję pewien naturalny akwen. Szczeciński, dodajmy akwen, który jest wizytówką naszego miasta. Za kilkanaście minut zadzwonię do jednego z was. Jest jeszcze szansa na dopisanie się do naszej listy. Wtorkowej listy 9-1-2-4-5-5. O jakim miejscu dzisiaj mówimy, które mieni się kolorami? Taki naturalny akwen wiosną, latem, ale także jesienią. W najgłębszym miejscu woda tam sięga 18 metrów głębokości.
15: Lato. Dzień dobry, lato.

0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: I muszę powiedzieć, że dzisiaj chyba będzie absolutny rekord, bo spróbowałem podliczyć wszystkie telefony, które dzisiaj po godzinie 7 pojawiły się na naszej antenie z odpowiedzią. Sporo było odpowiedzi, no właśnie takich kluczących. Jeszcze nie było wiadomo, o co chodzi, ale Ola chyba poradziła sobie z tym najlepiej. I była pierwsza. Cześć Olu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Po 7 co ty robisz o tej porze? Oprócz tego, że słuchasz Super FM.
3: Szykuję się do pracy, no i wychodzę też z moją czworolożną przyjaciółką na spacer. I akurat właśnie jak dzwoniłam, to ciągnęła mnie na smyczy.
2: Mm-hmm. Ta czworonożna przyjaciółka, jak ma na imię?
3: Fena.
2: O, duży piesek?
3: Malutki, Shih Tzu.
2: No, to proszę bardzo, to można tak pod pachę sobie zabrać.
3: Tak, można.
2: Co najbardziej przekonało cię do tego, że to jest właśnie to miejsce? Która z tych podpowiedzi była najbardziej taka wskazująca? O tak.
3: Kolory.
2: Kolory.
3: To jezioro jest przecudowne. O każdej porze roku, tak jak wspominaliście w podpowiedzi, uwielbiam chodzić tam na spacery właśnie z psami, ze znajomymi. Ono jest praktycznie co roku inne. Co porę roku inne. O, tak.
2: Coś w tym jest, rzeczywiście. I to jest taka nasza wizytówka. Mówimy o jeziorze?
3: Szmaragdowym.
2: Tak jest! Absolutnie. Wtorek rozpoczął się dla ciebie naprawdę super.
3: Cudownie.
2: Kogo zabierzesz do restauracji Centrale?
3: Oczywiście, jeżeli będę mogła, to biorę pod pachę mojego pieska. Mhm. A tak, żeby towarzyszył mi przy posiłku, to będzie to mój partner.
2: To tego ci bardzo gratulujemy i życzymy. Dla tych, którzy jeszcze nie są przekonani do tego, żeby do Super FM zadzwonić i powalczyć się w wakacyjnej zabawie, co byś im powiedziała? Jak byś ich przekonała do tego, żeby jutro zadzwonili?
3: Znaczy, wiesz co, ja z racji tego, że dzisiaj już wygrałam, to przekonuję wszystkich. Gdybym nie wygrała, to bym powiedziała, nie dzwońcie, bo wtedy większe szanse dla mnie.
2: I to jest dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo ci serdecznie, Olu, dziękuję. Dobrego dnia. I co? Słuchamy Super FM wciąż.
3: Słuchamy, tak jest.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Dla Oli jeszcze mam trochę słońca od grupy The Stranglers. 18 minut po 9:00. Tu Super FM.

0: gramy w Super FM, Agnieszka Chylińska. Kiedyś do ciebie wrócę. Rocznie odpieramy ataki w cyberprzestrzeni, mówił w Szczecinie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak podkreślał, Pomorze Zachodnie jest mocno narażone na działalność cyberprzestępców. W tym roku rząd na walkę ma wydać prawie 5 miliardów złotych. Więcej informacji z naszego miasta już za chwilę w serwisie o 9:30.
1: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
9: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Od jutra, czyli środy 22 lipca do niedzieli 26 lipca, zmiany rozkładów komunikacji, zamykanie ulic w pobliżu archikatedry pod wezwaniem świętego Jakuba, czyli przygotowanie do kolejnej edycji Jarmarku Jakubowego w Szczecinie. Jeżeli chodzi o ulice, to tutaj jak co roku jest długa wyliczanka: Wyszyńskiego, Mariacka, Kuśnierska, Grodzka, Farna, Sołtysia oraz Tkacka. Tam możecie się spodziewać albo zamykania tych ulic, albo utrudnień. Ponadto pasażerowie autobusowej linii 52 muszą się liczyć ze zmianami, bo będzie kursowała na trasie od Wyszyńskiego przez Bramę Portową, Plac Zwycięstwa do Bramy Portowej Wyszyńskiego i dalej po stałej trasie do przystanku Wyspa Pucka według obowiązującego rozkładu jazdy, informuje szczeciński zarząd dróg.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
9: Komunikat i niezapowiadane odwołanie prezesa PZB w celu dalszej realizacji strategii spółki, mając na względzie zapewnienie jej dalszego trwałego rozwoju, informuje Rada Nadzorcza, która podjęła decyzję, że Piotr Redmerski nie będzie dalej kierował Polską Żeglugą Bałtycką. W informacji nie ma mowy o innych powodach, jak tylko te, że powyższe działania zapewnią efektywną i wymierną współpracę w ramach struktur Polska przy zachowaniu podmiotowości najlepiej pojętego interesu PZB. Przypomnijmy, niedawno Redmerski wystosował oświadczenie po postawieniu mu zarzutów w sprawie promu, który miał być zbudowany w Gryfi, czyli tak zwanej stępki. Ustalenia prokuratury nazwał kuriozalnymi. Czy należy łączyć jego odwołanie ze wspomnianą sprawą? Obecnie to tylko spekulacje.
1: Więcej na stronie super.fm.
9: Już od pół wieku dostarczają wodę do szczecińskich kranów zakład produkcji wody Miedwie. Zlokalizowany w Żelewie, świętuje swoje 50-lecie. Woda jest pobierana z jeziora, dezynfekowana, utleniana, a później dzięki dwóm magistralom i różnicy wysokości siłami grawitacji spływa do Szczecina. Miedwie to kluczowe miejsce na mapie regionu, podkreślała Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, czyli prezes zakładu wodociągów i kanalizacji w Szczecinie.
10: Ponad 80% wody dla naszego miasta pobieramy stąd. Jezioro Miedwie wypiliśmy prawie dwukrotnie.
9: Szczeciński Zwik z okazji urodzin Miedwia zaplanował wiele atrakcji. Szczegółów można szukać na ich stronie internetowej.
1: Super FM. Sport.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Trzy przeszkody tyle dzieli polskie kluby od piłkarskiego raju. Dziś rozpoczyna się dla nich walka o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy powalczą o to dwie polskie drużyny. Lech Poznań w ścieżce mistrzowskiej rozpoczyna

0: na eliminację od starcia z mistrzem Danii, Aarhus. To ciekawy zespół, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii i nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze, mocno zapracowało na każdy punkt. Są pewne podobieństwa między naszymi zespołami. Oni mają swoją filozofię gry i nie dopasowują jej do taktyki rywala. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Lech w Danii zagra o 19, a godzinę później walkę o awans rozpocznie Górnik Zabrze. Tu poprzeczka jest zawieszona wyżej, bo rywalem polskiej drużyny jest Fenerbahce. To oczywiste, że nie jesteśmy faworytami, mówi trener Michał Gaszparik.
1: Chcemy na pewno defensywie dobre bronić, ale chcemy mieć i aktywitę w tej ofensywie, być dobry w kontratakach. Zobaczymy, czy będziemy w stanie utrzymać się więcej przy piłce. Ja jestem ciekaw, że jak to będzie wyglądał przez całych tych 90 minut, ale wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj pograć.
0: Mecz w Stambule o 20. FIFA wszczęła postępowanie w sprawie bójki, do której doszło po finałowym meczu Mistrzostw Świata. Niektórzy argentyńscy piłkarze byli agresywni wobec Hiszpanów, którzy po dogrywce wygrali 1-0. Prowodyrem był argentyński pomocnik Leandro Paredes, który starł się z kilkoma hiszpańskimi zawodnikami, w tym z obrońcą Ericiem Garcią i pomocnikiem Gavim. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować w turniejach kobiet. Nowe przepisy wchodzą w życie dziś. Kilka federacji sportowych, w tym World Athletics i World Boxing, wprowadziło podobne testy genetyczne w ostatnich latach. W marcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że tylko zawodniczki, których płeć została ustalona na podstawie jednorazowego testu, będą uprawnione do udziału w zawodach kobiet podczas igrzysk. Kajakarka górska Klaudia Zwolińska zajęła 16 miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw Świata w Oklahoma City, próbie czasowej w krosie. Srebrna medalistka olimpijska z Paryża będzie bronić w USA dwóch tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 oraz w C1.
2: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
2: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
4: Wtorek w Szczecinie zapowiada się bardzo kreatywnie i to dla każdego, niezależnie od metryki. Mamy dziś w planach cyfrowy trening szarych komórek oraz wielkie lepienie z gliny. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od propozycji dla naszych super seniorów. Jeśli chcecie podkręcić pamięć, uwagę i refleks, to o godzinie 14 zajrzyjcie do Biblioteki Promedia. Rusza tam Akademia Mózgu Seniora, czyli darmowe warsztaty z wykorzystaniem tabletów i specjalnej aplikacji treningowej. Psychologiczne triki zdradzi prowadząca Aneta Krejczy. Wstęp na zajęcia jest całkowicie bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wciąż obowiązują zapisy. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo, kontaktując się z biblioteką numer 54. Z kolei po południu czas na rodzinną zabawę z gliną. Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie zaprasza o godzinie 17 na warsztaty ceramiczne, na których będziecie mogli ulepić miniaturowe domki. To idealny pomysł na spędzenie czasu z dzieciakami. Te młodsze od 5 do 7 roku życia mają lepić razem z rodzicami, a starszaki do 12 roku życia mogą działać samodzielnie. Wszystkiego od podszewki nauczy Was instruktorka, więc wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane. Bilety na warsztaty znajdziecie na stronie internetowej MOK-u. Dajcie się ponieść artystycznej atmosferze tego wtorku, a kolejne wakacyjne informacje już o 12.30.
2: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
3: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
5: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
7: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
8: Wczoraj pogoda w najmniejszym nawet stopniu nie zachęcała do wodnych kąpieli. Na Bałtyku był sztorm do 5 stopni w skali Beauforta, a na wieżach ratowników powiewały czerwone flagi. Na to wszystko było połączone z przelotnymi opadami deszczu, ale po każdej dużej chmurze wychodzi słońce. I tak powinno być dzisiaj, zarówno w Szczecinie, jak i nad morzem. Mówię powinno być, bo to jedynie prognozy. Aktualnie w Szczecinie 18 stopni, maksymalnie dzisiaj do 22 i z każdą minutą będzie coraz więcej tego słońca. Choć wiatr nie odpuści, woda na kąpieliskach ciepła. Od 20 w Stepnicy przez 21 na Dziewokliczu do 22 w Dąbiu. Nad morzem dzisiaj także czerwone flagi ze względu na wiatr i silne prądy wsteczne. Choć słońce otuli nas swoimi promieniami, ale ciepło nie będzie. Aktualnie w Międzyzdrojach 14, a maksymalnie jedynie do 20.
7: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
6: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
7: Lato. Dzień dobry, lato.
9: I weź tu, zaplanuj sobie wakacje nad polskim morzem. Raz jest pogoda, raz tej pogody nie ma. U nas zawsze świeci słońce. Alcaraz. 20 minut i będzie godzina 10. Dzień dobry, lato. Wtorkowe przedpołudnie z radiem Super FM 2.

0: Za każdym razem, jak gramy tę piosenkę w Super FM, podoba mi się ona coraz bardziej. 9 minut do 10. Dzień dobry, lato, przedpołudniowy program w Super FM. Wszystko zaczęło się od Voice of Poland. Potem był festiwal polskiej piosenki w Opolu. Poznaliśmy jej niezwykły wokalny talent. Ania Karwan po 13:00 będzie gościem w programie Gwiazdy na Lato. Czasem gwiazdy są bardzo kapryśne. O tym nieraz już opowiadał Tomek Janicki, ale nie dotyczy to Ani, z którą w tym tygodniu właśnie rozmawia Tomek. A skoro wspomnieliśmy Anię Karwan, to zagrajmy jej jeden z większych przebojów w Super FM.
1: Cześć, tu Ania Karwan, słuchacie Radia Super FM.

0: wakacyjnym radiu Super FM David Guetta przed momentem. Tylko 24% Polaków swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. A ilu wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych? O tym już za chwilę. W Super FM Jarek Fengler. Dobrego dnia. Do usłyszenia jutro po 6.
1: Reklama. 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
2: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
3: Tak gra. Super.

0: muzyki na wakacje.
1: Super FM. Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
2: W całym kraju mogą dziś zawyć syreny. Powiemy, na co warto zwrócić uwagę. Potem remonty domów i mieszkań. Większość robi je samodzielnie. Będzie też o wielkiej piłkarskiej fecie w Madrycie.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Do godziny 19:00 w całej Polsce mogą zawyć syreny alarmowe. Trwają dziś ćwiczenia Alarm 2026. To sprawdzian systemu ostrzegania na wypadek zagrożenia uderzeniami z powietrza. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk uspokaja: dźwięk nie oznacza realnego niebezpieczeństwa.
3: W tych godzinach między 7:00 a 19:00 wszyscy z Państwa możecie spodziewać się uruchomienia syren alarmowych. Nie jest powiedziane ilukrotnie. Może to być raz, może to być 5 razy.
2: Ważne, by odróżnić dwa sygnały.
3: Uruchomienie systemu to jest 3-minutowy sygnał modulowany. To jest sygnał, który najczęściej kojarzymy z remizami strażackimi. To jest sygnał, którego ton podchodzi do góry, następnie opada.
2: Natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły. Na wysokim tonie jeden jednostajny dźwięk przez 3 minuty. Pociągi wróciły na trasę kolejową 96 między Wierchomlą a Piwniczną w Małopolskiem. Rano przywrócono ruch po zakończeniu napraw torowiska uszkodzonego w wyniku piątkowego wykolejenia pociągu towarowego. W wyniku zdarzenia część pustych wagonów towarowych wpadła do rzeki Poprad. Kilka z nich wciąż w niej jest. Będą sukcesywnie wyciągane. Okoliczności wykolejenia wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Tylko 24% Polaków swój ostatni remont mieszkania lub domu w całości zleciło fachowcom. Aż 55% wykonało go samodzielnie lub korzystając z pomocy rodziny i znajomych. Wynika z badań przeprowadzonych przez portal nieruchomości online.pl, mówi badaczka zachowań konsumenckich Anna Zachara-Widła.
4: To pokazuje, jak Polacy podchodzą do kosztów. Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Nie oznacza to jednak, że masowo rezygnujemy z fachowców. Częściej próbujemy po prostu racjonalizować zakres zlecanych prac. Specjalistom powierzamy trudniejsze, bardziej techniczne etapy, a prostsze zadania wykonujemy samodzielnie.
2: Połowa badanych przyznała, że na ostatni remont wydała nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Mistrzowie świata wrócili do domu. Prawie 2 miliony osób powitało na ulicach Madrytu piłkarską reprezentację Hiszpanii, wracającą triumfalnie z mundialu w Ameryce Północnej. Był przejazd otwartym autobusem przez stolicę, a potem wspólne świętowanie. Michał Waszkiewicz.
5: To była intensywna doba dla mistrzów świata. Zwycięski finał w Nowym Jorku, powrót do kraju, wizyta u króla Filipa VI, potem przejazd przez stolicę i wspólne świętowanie z kibicami na placu Cibeles w Madrycie. W sumie swoich bohaterów powitały niemal 2 miliony kibiców. Podczas wspólnych śpiewów przemówił do nich m.in. trener Luis de la Fuente. Nie zapominajcie o jednym, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. A wybrany najlepszym piłkarzem mundialu Rodri poprosił kibiców, by szczególnie docenić jednego z zawodników.
2: Ferran Torres strzelił jedynego gola w finale mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Przed sobą mam maila od Radosława Damskiego, reprezentującego inicjatywę Uratujmy Alt Buchholz oraz Ruch Miejski Wspólnie dla Szczecina. To jest sprawa działki terenu zielonego Stare Buchowo Alt Buchholz, jak wspomniałem. Na naszej stronie internetowej super.fm dosyć szczegółowo opisujemy tę sprawę. Sprawę, która sięga 2024 roku. Teren tej działki, przypomnijmy, w Otulinie Puszczy Wkrzańskiej należy do Uniwersytetu Szczecińskiego. Ten dostał ten teren dawno, dawno temu, jeszcze w latach 90. od Skarbu Państwa, za darmo, na statutowe cele uczelni. Później się okazało, przynajmniej teraz tak uczelnia tłumaczy, że tych statutowych celów tam nie zrobi. No i chce tę działkę sprzedać. Najpierw chciał sprzedać w 2024, po protestach się wycofał. Teraz niedawno, stosunkowo jeszcze przed wakacjami, radni uchwalili plan ogólny miasta Szczecina. No i tak jak mówię, tych wątków jest całkiem sporo, natomiast odsyłam do naszej strony super.fm, szczegółowo to wszystko opisujemy, bo jakbym zaczął tłumaczyć wszystkie te szczegóły, wracać do tego, no to czasu mogłoby nie starczyć, a mamy kolejne informacje, więc tak. To są oczywiście informacje przekazane ze wspomnianym mailu przez Radosława Adamskiego. Przypomnijmy, inicjatywa Uratujmy Alt Buchholz i Ruch Miejski Wspólnie dla Szczecina. Więc tak, punkt pierwszy, powstała petycja przeciwko zabudowie tego terenu. Podpisy zbierają do 31 lipca. 400 podpisów w tym momencie mają. To jest jedna informacja. Druga informacja, będzie też w środę 22 lipca o 17 spacer z przewodnikiem po terenie Starego Bukowa. To wszystko znajdziecie na Facebooku. Start z ulicy Ogrodniczej przy poczcie, przystanek autobusowy Dywizjonu 303, czyli osiedle Bukowo. No i jeszcze dwie zapowiedzi. W związku z kolizją ze strategiami europejskimi, między innymi Zielonym Ładem czy Prawem o Klimacie, założeniami Krajowej Polityki Miejskiej, złożyli do wojewody zachodniopomorskiego wniosek o odrzuceniu planu ogólnego dla miasta Szczecin. Wojewoda w ciągu 30 dni oczywiście bada to standardowe postępowanie w tej sprawie. Wojewoda, jego prawnicy czy też jego służby badają legalność uchwał z obowiązującym prawem, więc do tego tematu pewnie jeszcze wrócimy. Oczywiście to jest Radosław Adamski Wspólnie dla Szczecina. Tutaj trudno oczywiście ocenić, jakie będą jeszcze komentarze ze strony miasta. Wysłany też jest wniosek do Prokuratorii Generalnej z prośbą o niewyrażenie zgody na ewentualną sprzedaż działki 10-6 z obrębu 3067 należącej do Uniwersytetu Szczecińskiego. Znaczy, uczelnia tłumaczy, że według planu zagospodarowania tam w połowie ma być teren zielony, że ma to być osiedle raczej jednorodzinne, a nie wielorodzinne. Tam bodajże 10% działki jest przeznaczone na zabudowę wielorodzinną. No ale mówię też o reakcji miasta, bo przecież plan ogólny uchwalali radni. Tu mamy już interpelacje tych samych radnych, którzy głosowali za planem. No ogólnie dyskusja w internecie trwa, bo jedni radni twierdzą, że nie było żadnych wniosków o zmianę, jeżeli chodzi o teren Starego Bukowa. Inni aktywiści miejscy pokazują, że jak nie było wniosków, były wnioski, tylko nie zostały przez was uwzględnione. Opozycja, która nie rządzi w mieście, ci radni zwracają uwagę, że trzeba było planu nie przyjmować, bo oni byli przeciw. Mówili, że trzeba się wstrzymać, dopracować. Także no ta sprawa Alt Buchholz Starego Bukowa, jak w soczewce, skupia różne, że tak powiem, sytuacje, które się w samorządzie ostatnio zdarzają, więc pewnie do tego tematu jeszcze wrócimy.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
8: Też

0: tego przeglądu możecie zobaczyć absolutną perełkę amerykańskiego kina lat 70. O godzinie 19 w kiniarni zostanie wyświetlony film Miki i Niki w reżyserii Elaine May. To gangsterska tragikomedia o męskiej przyjaźni i zdradzie, więc nastawcie się na momentami mocno niezręczne dialogi i śmiech, który potrafi uwięznąć w gardle. Jednak to nie wszystko, co pionier przygotował na dzisiejszy wtorek, bo reszta repertuaru też wygląda świetnie. Już po południu o 16:30 w kiniarni wystartuje pikantna małżeńska komedia Zaproszenie. Idealna opcja, jeśli lubicie błyskotliwy humor i miłosne zawirowania. Pół godziny później, czyli o 17:00 w sali czerwonej, możecie zobaczyć najnowsze, 3-godzinne dzieło Christophera Nolana, spektakularną Odyseję z Tomem Hollandem i Zendayą na ekranie. Z kolei wieczorem coś dla fanów nowoczesnych brzmień. O 20:15 w sali czerwonej rusza pokaz filmu dokumentalnego Charlie XCX Alone Together o kulisach powstawania albumu w samym środku pandemii, ramię w ramię z fanami artystki. Wpadnijcie do Pioniera i spędźcie ten wtorek z dobrym kinem, a na kolejne filmowe zapowiedzi zapraszam na naszą antenę już o 13:30.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży, wellness, basen i rodzinna atmosfera.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Miejsce, które zachwyca ciszą, obecnością natury, a wokół słychać zarówno szum morza, jak i szum drzew, które otaczają hotel Grand Laola Spa, bo to właśnie tutaj jesteśmy dzisiaj w ramach programu Cudze chwalicie, swego nie znacie. Aura za oknem bywa kapryśną, no dlatego w niepogodę warto skorzystać z atrakcji hotelowych hotelu Grand Laola Spa. O tych atrakcjach opowie dzisiaj pani Magdalena Stajszczak, menadżer sprzedaży. Dzień dobry pani Magdo, witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: No to zapytam, bo w nazwie hotelu Grand Laola Spa jest słowo spa. No i co z tym spa? Jak to wygląda właśnie w Państwa obiekcie?
3: No to słowo spa jest niezwykle ważne, ponieważ stworzyliśmy to miejsce dlatego, żeby goście się mogli tutaj w pełni zrelaksować, odpocząć. Mamy tutaj basen, jacuzzi, dwie sauny, bogatą ofertę masaży, zabiegów, salon kosmetyczny, a nawet starsze osoby mogą przyjechać na pobyt kuracyjny z konsultacją fizjoterapeuty. Mają zabiegi, kuracje na basenie, także zapraszamy. Oprócz tego można tutaj skorzystać przede wszystkim z bogatego lenistwa, że tak powiem, czyli po prostu odpocząć, położyć się na leżaczku w restauracji, pójść na basen się zrelaksować się w tężni solankowej. To jest niezwykle ważne.
2: To wszystkie atrakcje w hotelu Grand Laola Spa. Ja tylko dopytam pani Magdo, jeżeli chodzi o w dobie hotelowej, mamy zagwarantowane baseny w cenie.
3: Oczywiście, że tak. Basen, tężnia, sauny, jacuzzi, to wszystko jest w cenie pobytu.
2: A zauważa pani na przykład taką tendencję, że dzisiaj na przykład ludzie przyjeżdżają nad morza bardziej po relaks, czy bardziej po to, żeby plażować? Czy jedno i drugie łączą?
3: To zależy, bo w okresie sezonu letniego goście jednak łączą pobyt z plażowaniem. Czyli tutaj plaża odgrywa bardzo duże znaczenie. Poza okresem letnim bardziej przyjeżdżają się zrelaksować, odpocząć, zjeść coś pysznego w naszej restauracji i skorzystać z zabiegów. Więc tak to wygląda poza okresem sezonu.
2: A gdyby miała pani tak zaplanować jeden dzień dla gościa hotelowego, od A do Z, zaczynając od poranka, kończąc na wieczorze, to jakby ten dzień wyglądał w hotelu Grand Laola Spa?
3: To wstajemy rano, przychodzimy na pyszne śniadanko z aromatyczną kawą.
2: To tylko dopytam, śniadanie od której do której? Czy możemy się wyspać na spokojnie, czy musimy pędzić z samego rana?
3: W okresie letnim śniadanko mamy aż do 11, więc można sobie pospać i przyjść spokojnie na śniadanko. W okresie zimowym śniadanie jest do godziny 10, zaczyna się od godziny 8, czyli tutaj jemy śniadanie, pijemy pyszną kawkę i idziemy sobie na spacer na plażę. Później wracamy, oczywiście relaksujemy się w strefie spa, basen, sauny, zabiegi, masaże, dodatkowo oczywiście dla najmłodszych animacje dla dzieci. W okresie letnim mamy animacje na zewnątrz, piana party, różnego rodzaju aktywności. Każdego wieczoru wieczorki z muzyką na żywo, mamy saksofonistę, ogniska z muzyką, także tutaj jest co robić.
2: Mnie najbardziej zainteresowała ta piana party, powiem pani szczerze. To się odbywa w basenie, to się odbywa gdzieś na ogrodzie, jak to wygląda?
3: Mamy specjalnie stworzoną do tego strefę, dość dużą przestrzeń, gdzie odbywa się właśnie taka impreza dla najmłodszych i dla rodziców.
2: A wieczorami?
3: Wieczorami ogniska z grillem, o którym już wspomniałam. Tam mamy imprezy z DJ-em, więc rodzice mogą się pobawić i też jest animator, który się opiekuje dziećmi.
2: Czyli wszystko mamy tak naprawdę w jednym miejscu. Możemy się i pobawić, i odpocząć, zrelaksować, ale także przeżyć na żywo fajny wieczór z muzyką na żywo.
3: Oczywiście, że tak.
2: No i to jest piękne i takie wyjątkowe chwile spędzacie w Grand Laola Spa w Pobierowie, a już jutro porozmawiamy o atrakcjach dla rodziców i ich pociech, właściwie bardziej o tych pociechach chyba porozmawiamy, a moim gościem w programie Cudze chwalicie, swego nie znacie była pani Magdalena Stajszczak, menadżer sprzedaży. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza Grand Laola Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży, wellness, basen i rodzinna atmosfera.

0: Reklama.
1: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
0: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
0: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
0: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
9: Ćwiczenia alarmowe w Polsce. Syreny mogą zawieć nawet kilkukrotnie. Atak nożownika pod tateńskim Akropolem. Są ranni. Lech i Górnik zaczynają walkę o Ligę Mistrzów.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Marcin Krzemiński. W całej Polsce trwają ćwiczenia alarmowe. Syreny mogą zawieć w każdej miejscowości w kraju, nawet kilkukrotnie. Syreny emitują dwa rodzaje dźwięku na wypadek ataku lotniczego. Najpierw 3-minutowy, modulowany, to początek alarmu, a potem 3-minutowy ciągły, to jego zakończenie. Obywatele nie muszą podczas tych ćwiczeń reagować, za to sporo pracy mają urzędnicy w gminach, powiatach i na szczeblu wojewódzkim. Dla nich godziny uruchomienia syren też są niespodzianką.
10: Tak więc jeszcze przynajmniej kilka razy możemy spodziewać się, ale nie musimy. Tych sygnałów wszystko zależy od tego, jakie założenia przyjął scenariusz, który jest utrzymywany w tajemnicy, tak aby sprawdzić skuteczność służb i reakcji.
9: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dwie osoby ranne w ataku nożownika w pobliżu ateńskiego Akropolu. To turyści pochodzenia grecko-amerykańskiego. Kobieta doznała lekkich obrażeń nogi, a mężczyzna został poważniej ranny w rękę. Oboje zostali przewiezieni do szpitala. Napastnika zatrzymano. Policja nie informuje, kim jest, ale jedynie, że prawdopodobnie cierpi na problemy psychiczne. Mateusz Morawiecki apeluje o jedność środowisk prawicowych. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskanie zaufania Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę, mówi były premier w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
11: Dojrzały obóz polityczny potrafi odróżnić rywalizację od wojny domowej. My także musimy to umieć. Prawo i sprawiedliwość nie jest własnością żadnej grupy ani żadnej frakcji. Bądźmy wielkim obozem, który odzyska większość i odsunie tę leniwą i gnuśną koalicję od władzy.
9: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy pod groźbą wykluczenia z partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Uwaga, gwałtowne burze możliwe dziś w północno-wschodniej Polsce. Alerty pierwszego stopnia będą do późnego popołudnia obowiązywać w większości województwa warmińsko-mazurskiego oraz na północy podlaskiego. Burzom mogą towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają grę w eliminacjach Ligi Mistrzów od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz,
12: Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii i nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce.
9: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99.

0: Warto wybierać się dzisiaj do Trzebieży, jeśli planujecie zabawy w wodzie, bo tam czerwona flaga ze względu na silny wiatr i wysoką falę. Takie same wysokie fale są również nad Bałtykiem, w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu czy Dziwnowie. Tam ze względu na silny wiatr i prądy wsteczne obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. Warto śledzić na bieżąco to, co dzieje się na wieży ratowników, ale spacery nad Bałtykiem też są w modzie i te gorąco Wam polecam.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
2: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram, że

0: wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Panie Romke, Księgi Grzechu nie ma. Nikita przeszedł płynnie na język niemiecki. Historycy kościoła, archeolodzy i badacze literatury napisali tysiące słów. Wypełnili dziesiątki stron tekstem oraz opublikowali kilkadziesiąt artykułów, w których podważali jej istnienie. Zatem starszy mężczyzna odwrócił się i spojrzał przez okno. Po prawej mijali właśnie bramę portową. Co trzyma pan w dłoni? I co znaleziono w wieży kościoła w Dąbiu? Jeżeli nie są to fragmenty Księgi Grzechu, to co? Samochód minął budynek sądu okręgowego, dojechał do Piastów, po czym ruszył w kierunku placu Szarych Szeregów. Być może są to fragmenty listów do wiernych, jakieś kazania? Nikita szukał odpowiednich słów. Racjonalizował, by choć na chwilę zagłuszyć entuzjazm, który wdzierał się do jego umysłu. Jak adwokat diabła lub mówca jednej ze stron podczas debaty oksfordzkiej, starał się pozostać w roli obiektywnego badacza. Choć podskórnie czuł, że ta bitwa jest przegrana. Księga Grzechu była jak święty graal dla wszystkich badaczy historii Kościoła. Jaki grzech? Zapytał nagle Niemiec. Słucham? Nikita odwrócił się. Pytam, jaki grzech opisuje fragment, który został znaleziony w wieży kościelnej w Dąbiu. Doprecyzował starzec, prezentując równe białe zęby. Skąd pan to? Nikita nie dokończył. Ronge wiedział dużo więcej, niż wydawało się na pierwszy rzut oka. Samochód minął klasztor Dominikanów i wyjechał na ulicę prowadzącą wprost do najwyższego apartamentowca w mieście. Zatrzymałem się w hotelu Dana, powiedział. Zapraszam na kolację. Mówią, że w tamtejszej restauracji serwują najlepszego łososia w mieście. 20 będzie w porządku? Mężczyzna ponownie się uśmiechnął i już zaczął wyciągać dłoń w kierunku profesora, ale szybko zmienił decyzję i ją cofnął. Nie umknęło to uwadze Wajdy. Wiedział, że Ronge dobrze przygotował się do tego spotkania. Ciekawe, ile stron liczyło sobie jego dossier. Limuzyna zatrzymała się na podjeździe niemal pod samymi szklanymi drzwiami prowadzącymi do apartamentowca. Nikita skinął głową na pożegnanie i wysiadł. A, jeszcze jedno, dorzucił Ronge. Nikita zatrzymał się, ale nie odwrócił. W spotkaniu weźmie udział pańska dobra znajoma. Dopiero teraz profesor powoli spojrzał za siebie, jednak samochód już ruszył.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu.

0: Frama. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
1: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
2: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 12. Wiadomości Super FM.
7: NFZ dostanie grafiki czasu pracy lekarzy. Rolnicy apelują o długofalowe wsparcie w walce z suszą. Niemiecka kolej chce zakazać picia alkoholu na dworcach kolejowych.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Rząd zajmie się dziś zmianami w kontrolowaniu czasu pracy lekarzy. Do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia widział tylko średniotygodniowe grafiki lekarzy, nie sprawdzał, ile godzin dziennie faktycznie pracują. To ma się zmienić po wprowadzeniu nowych przepisów. Zmiany wymuszą na szpitalach przekazywanie rzeczywistych danych o czasie pracy personelu, mówi wiceprezes NFZ Jakub Szulc.
8: Będziemy się posługiwali rzeczywistymi danymi dotyczącymi czasu pracy personelu. To jest zapisane w jednym z rozporządzeń, gdzie zobowiązujemy świadczeniodawców do tego, żeby faktycznie przekazywali realne, rzeczywiste grafiki czasu pracy.
7: Przygotowane przepisy to odpowiedź na doniesienia o lekarzach formalnie pracujących więcej godzin niż ma doba. W sklepach i na bazarkach będzie drożej. Uprawy mocno ucierpiały z powodu upałów i suszy. Straty w uprawach fasoli to nawet 90%. Podobnie jest z częścią owoców, które ugotowały się na krzakach. Rolnik z gminy Tarnogród, Bartłomiej Świtała, mówi krótko: muszą znaleźć się pieniądze na systemy nawadniania dla gospodarstw rolnych, bo dłużej takich susz nie przetrwamy.
9: W poprzedniej wspólnej polityce rolnej było dofinansowanie do nawodnień dla rolników, a w obecnej już nie ma, więc jeżeli tej, która jest planowana, dalej tych nawodnień nie będzie, to ten problem tutaj będzie się pogłębiał.
7: Ministerstwo Rolnictwa zapowiada, że zawalczy o unijne środki na nawodnienie. Kierowcy autobusów z Bielska-Białej dostaną specjalny dodatek do wypłaty za pracę w warunkach większego stresu. To po głośnym ataku byłego już pracownika bielskiego MZK na dwie nastoletnie Ukrainki. W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że to dziewczyny sprowokowały zajście. Wywołało to falę hejtu i gróźb wobec firmy oraz jej załogi. MZK Bielsko-Biała wprowadza teraz nowe procedury bezpieczeństwa. Jak mówi prezes spółki Hubert Maślanka, chce chronić pracowników.
10: Spółka pomimo prób wykorzystania sytuacji dla nas bardzo trudnej i przykrej do podsycania nastrojów polaryzacyjnych, będzie stała na straży ochrony jej własnego interesu.
7: Sprawą gróźb wobec spółki i jej pracowników zajmuje się już policja. Będzie zakaz picia alkoholu na dworcach kolejowych w całych Niemczech. Nowe przepisy wejdą w życie od połowy października. Deutsche Bahn liczy, że poprawią bezpieczeństwo. I na koniec wracamy do kraju. 16 stopni na termometrach, chmury, wiatr i deszcz. Tak jest dzisiaj na wybrzeżu. To zdecydowanie nie jest wymarzona pogoda na lipcowe wakacje. A co dopiero, jeśli spędza się je pod namiotem, tak jak to robią harcerze.
11: No robimy jakieś tam gry terenowe, wszystko w kurtkach przeciwdeszczowych, kajaki, pływanie. Czasami mamy alarm śpiworkowy, a czasami po prostu siedzimy wszyscy w jednym namiocie, na przykład gramy sobie na gitarze, robimy śpiewogrania.
12: Wcale się nudzimy, mamy ogólnie dużo zajęć i to wszystko bez telefonów.
13: Nawet jak jest deszcz, to i tak idziemy do lasu na różne gry, które są zawsze super. Nawet jak nie zdobędziemy pełnej puli punktów, i tak jest zawsze jakiś fan z tego.
7: Mówiły zuchy z ZHP w ich bazie w Czernicy w Borach Tucholskich. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia.
6: Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Dziś bohaterką odcinka będzie matematyka. Ktoś powie, że zwariowałam, bo przecież są wakacje. Ale moi drodzy, wakacje nie są odpoczynkiem od myślenia, podziwiania świata i od fascynowania się nim. A co fascynacja świata ma wspólnego z matematyką? Całkiem sporo. Bo podobno podświadomie szukamy w swoim otoczeniu symetrii, a to, co symetryczne, uznajemy za piękne. W miniony piątek w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, tym pięknym budynku na Wałach Chrobrego, odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej Matematyka w obiektywie. Prezentowane na wystawie zdjęcia to prace finalistów Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego. Konkurs od lat realizowany jest przez Uniwersytet Szczeciński, a pomysłodawczynią projektu jest pani profesor Małgorzata Makiewicz. W tym roku konkurs zorganizowany został we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Na przykładzie prezentowanych na wystawie zdjęć możecie spróbować spojrzeć na świat przez pryzmat geometrii, symetrii i proporcji. Poszukać matematyki w naturze, w architekturze i w tym, co nas otacza każdego dnia. Bo matematyka to nie tylko zadania, równania i słupki. To królowa nauk, która porządkuje świat. I może ta wystawa pozwoli Wam nieco inaczej na nią spojrzeć i zachwycić się. Prace finalistów konkursu Matematyka w obiektywie można oglądać w Muzeum Narodowym na Wałach Chrobrego od wtorku do niedzieli w godzinach otwarcia muzeum. Wystawa czynna będzie do 18 września tego roku.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na Agata. Meble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
13: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
14: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
15: Czas zaplanować aktywności na dzisiejszy wieczór. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Zaczynamy od totalnego relaksu nad wodą. Już o 18 w Kokosbarze w Dąbiu startuje kolejna letnia odsłona spotkań nad wodą. To idealna okazja do luźnych rozmów, złapania oddechu i poznania nowych ludzi przy zachodzie słońca. Udział w tych spotkaniach

0: dzisiejszego popołudnia, a kolejne wakacyjne informacje na naszej antenie już o 15.30.
1: Wakacje w mieście z radiem Super FM. Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: Słuchasz radia Super FM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM z ulicy Derdowskiego na szczecińskich Gumieńcach. Teraz co prawda jedziemy tędy bez problemów, ale wczoraj, jak to zwykle przy ulewie Derdowskiego, była zupełnie nieprzejezdna. Internauci pisali o powodzi, małej arkonce, czy o tym, że w życiu są tylko trzy pewne rzeczy, czyli śmierć, podatki, no i właśnie zalana Derdowskiego. Ale zresztą działo się nie tylko tutaj, także chociażby na Tamie Pomorzańskiej czy Kolumba, trudniej było przejechać także przez Wojska Polskiego. Tam wiatr połamał drzewo. My jednak skupiamy się na Derdowskiego, no bo trzeba powiedzieć, że to już kolejny raz, jak przy mocniejszych opadach ta ulica jest wyłączana z ruchu. O rozwiązanie tego problemu pytaliśmy jeszcze jesienią zeszłego roku. Wtedy w naszym studiu gościł Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina.
2: Konsekwencja ciągle zabudowujących się terenów. No my pracujemy nad rozwiązaniami dokumentacji technicznej, żeby w końcu znaleźć rozwiązanie. Tylko mówię, tam nie ma takiego rozwiązania prostego, bo czasami to jest metodą prób i błędów i tutaj szukamy tego typu rozwiązań.
1: We wrześniu o Derdowskiego pytaliśmy również radnego Koalicji Obywatelskiej Mateusza Gierygę. Jak mówił, jest szansa na rozwiązanie problemu do 2029 roku.
3: Kwestia tych pozwoleń wodnoprawnych. Pamiętajmy, że niestety ta dystrybucja wodą została zabrano do takiego hegemona, który nazywa się Wody Polskie. I dzisiaj samorządy nie zarządzają wodą, czyli zbiornikami wodnymi. Jak mamy Jeziorko Słoneczne, ono nie należy do miasta. To są rzeczy, które nie mogły się wydarzyć zwyczajnie wcześniej, a teraz się wydarzają. Ten przetarg na dokumentację wodnoprawną prowadzi nas do tego, żeby ogłosić przetarg na przebudowę ulicy Derdowskiego i żeby móc odprowadzać tą wodę do Jeziorka Słonecznego. Natomiast niestety, no, operujemy w takim prawie, jakie mamy w Polsce.
1: Strażacy tylko w przeciągu ostatniej nocy interweniowali w regionie blisko 30 razy. A to w tym tygodniu może nie być koniec, bo przecież ma jeszcze padać. Deszcze prognozowane są na środę i czwartek, więc do tego tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać. Prosto z ulicy Derdowskiego, Piotr Jarząbek, Radio Super FM. Bardzo dziękuję.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
3: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
0: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
10: Trwają testy systemu ostrzegania Alarm 2026. Polska dołącza do programu europejskich Starlinków. Psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu czekają na nowe domy.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. W całym kraju co pewien czas słychać dziś syreny alarmowe, ale spokojnie, to tylko zapowiedziane wcześniej ćwiczenia i testy systemu ostrzegania o kryptonimie Alarm 2026, mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.
11: Uspokajamy mieszkańców, trwają ćwiczenia dotyczące uruchamiania syren i wyłączania pokrycia tego, gdzie one wymagają poprawy. Trwają one w całej Polsce, my również w naszym województwie realizujemy. Przypominam, że ten sygnał raz głośniej, raz ciszej to jest ten, który włącza alarm, a sygnał ciągły, 3-minutowy to jest odwołanie alarmu.
10: Służby przypominają, że w przypadku prawdziwego alarmu po usłyszeniu syren należy przede wszystkim ustalić, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia, a także śledzić komunikaty przekazywane przez alert RCB, media oraz lokalne władze i postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square, czyli unijnej odpowiedzi na amerykańskie Starlinki. Program zakłada budowę i umieszczenie na orbicie blisko 300 satelitów, które będą zapewniały bezpieczną łączność. W pierwszej kolejności skorzysta z tego wojsko, służby takie jak policja i straż pożarna, a także instytucje rządowe. Połączenie ma być niezależne, stabilne i odporne na ataki, co jest szczególnie ważne w razie kryzysu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: W przypadkach ekstremalnych ten system będzie też dawał możliwość dostępu do sieci dla zwykłych użytkowników. To nie będzie tylko system na ten poziom służby.
10: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Prawo i Sprawiedliwość stoi dzisiaj przed wyborem. Możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić wyłącznie do już przekonanych i utracić zdolność zdobywania większości, albo możemy ponownie stać się wielką partią, wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy, mówi w specjalnym nagraniu Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS i szef Stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki przekonuje, że PiS może być różnorodny.
13: Różnica zdań nie jest zdradą. Praca programowa nie jest rozłamem. Spotkania z przedsiębiorcami, pikniki merytoryczne, otwarte spotkania z samorządowcami, ekspertami i obywatelami nie są działalnością przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
10: Jutro mija termin ultimatum, jakie Jarosław Kaczyński dał członkom PiS-u. Jeśli chcą pozostać w partii, muszą wypisać się z innych organizacji, w tym ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Uratowane psy z zamkniętego schroniska w Nowym Targu wciąż czekają na swoją szansę. Dwa tygodnie temu 12 czworonogów trafiło do schroniska w Chełmku koło Oświęcimia, gdzie mają opiekę weterynarza i spokój po trudnych przejściach, ale schronisko nie zastąpi prawdziwego domu. Dlatego ważne, by zgłaszali się chętni, by adoptować psy. Właściciel schroniska w Chełmku, Jarosław Kołodziejczyk, zapewnia, że schronisko pomoże nowym właścicielom.
14: Można zobaczyć pieska, można sobie z nim spróbować wyjść na spacer. Mamy tutaj też dostępnego behawiorystę, który w tym wszystkim pomoże. Także zachęcam serdecznie.
10: Schronisko zapewnia pełną informację medyczną i wsparcie specjalistów. Apeluje też o przemyślane adopcje.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie trwają zamkowe noce filmowe. Plenerowe pokazy odbywają się na pięknych tarasach. To zdecydowanie najładniejsza przestrzeń z licznych plenerowych, jakie mają miejsce w Szczecinie. Filmy zamkowych nocy filmowych od lat dostarczają filmów wartościowych i udanych, ale dziś, 21 lipca, dojdzie do tego jeszcze jeden element. O 22 zaprezentowany zostanie tam film Kopnięci w czasie. Francuska komedia, która prawdziwie rozbawi publiczność zgromadzoną na seansie. Helen i Michel żyją szczęśliwie z dwójką dzieci w małym francuskim miasteczku w beztroskich latach 50. XX wieku. On pracuje w banku, ona zajmuje się domem, aż do momentu, gdy przypadkowo zostają kopnięci prądem i przeniesieni do roku 2025, gdzie odkrywają, jak wiele się zmieniło. Dla Helen, która zawsze żyła w cieniu męża, to rewolucja. Dla Michela, który widzi, jak jego przywileje jako mężczyzny legły w gruzach, to katastrofa. Wrócą, czy będą chcieli zostać? Oto kolejna zabawna francuska komedia o podróży w czasie, pełna świetnych pomysłów i klasycznych wręcz rozwiązań fabularnych, ale ciekawie przyglądająca się naszym czasom. Film zostanie zaprezentowany w wersji francuskiej z polskim lektorem. Po prostu dobra zabawa. A już za tydzień, 28 lipca, w tej samej przestrzeni zaprezentowany zostanie inny francuski film. Ostatnia sesja w Paryżu z udziałem amerykańskiej aktorki Judy Foster. Tutaj mamy prezentację nieco bardziej poważniejszą, bo film łączy ze sobą dramat z zagadką kryminalną. Ale i tak będzie to świetne filmowe doświadczenie. Dobre kino w plenerze? Zachęcam do udziału w filmowych spotkaniach podczas zamkowych nocy filmowych.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurczełydek.
2: Biorę magnes i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Szeroki wybór? Pełny smak?
6: Tak. Sięgnij po Alestro. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Letni wieczór w Szczecinie można spędzić także w kinie pod chmurką. Jeśli nie macie planów na dzisiejszy koniec dnia, to mam dla Was dwie filmowe opcje pod gołym niebem. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Na początek kierunek Prawobrzeże, czyli filmowe pokazy na skwerze imienia księdza.

0: Małżeństwa z beztroskich lat 50., które przez przypadek zostaje porażone prądem i ląduje w nowoczesnym świecie. Dla żony to czas totalnej rewolucji i wolności, a dla męża, wychowanego w dawnych przywilejach mężczyzn, prawdziwy życiowy koszmar. Wybierzcie swoje kino, a zapowiedź kolejnych kulturalnych wydarzeń w Szczecinie już o 17:30.
1: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM na lato.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Mówi się, że wakacje kształcą, ale równie często zostawiają po sobie niezwykłe znajomości, a i też historie, które pamięta się przez lata. Dzisiaj porozmawiamy o ludziach spotkanych na wakacyjnych szlakach i o tym, czy przypadek naprawdę potrafi zmienić nasze życie. Moim gościem jest Ania Karwan. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Wakacje to często czas takich przypadkowych znajomości. Zdarzyło ci się poznać kogoś, kto został w twoim życiu na dłużej?
3: Ojejku, to są chyba historie sprzed wielu, wielu lat, tak mi się wydaje. Na pewno takie obozowe i kolonijne znajomości, które wydaje mi się zawiązywaliśmy z większą naiwnością, ale też z większą taką otwartością na świat i na życie, będąc znacznie młodszym. I jakoś tak odnoszę wrażenie, że te czasy się na tyle zmieniły dzisiaj, że nie utrzymujemy tak super mocno kontaktu już teraz, tak jak kiedyś. I wydaje mi się, że te najmocniejsze relacje i najtrwalsze właśnie w moim życiu to są te relacje zbudowane, kiedy byłam bardzo młoda. I jakoś tak czuję się też bezpieczniej w tych relacjach, które znam i które gdzieś w tym moim życiu też coś zrobiły. Czyli, że mogliśmy przeżyć jakieś zdarzenia razem, mogliśmy mieć jakieś wspólne emocje. Dzisiaj raczej jestem taką ostrożną osobą w stosunku do budowania relacji, bo też wiem, jak jest to trudne, wiem, jakie to jest odpowiedzialne zadanie. Mam taką też ostrożność wynikającą chyba z dużej empatii, którą mam w sercu, żeby drugiemu człowiekowi też żeby drugiego człowieka nie przekraczać granicy, żeby nie w żaden sposób nie wykorzystywać też słowa przyjaźń albo gdzieś tam tego słowa nie wyolbrzymiać. Natomiast takie znajomości na chwilę, one też są w jakiś sposób nam potrzebne, bo też pokazują nam kawałek nas i każda osoba spotkana w życiu też nam troszeczkę o nas mówi, o nas samych. Więc ja po prostu jestem taką raczej osobą, która zwraca uwagę na te relacje, które już ma i o te relacje stara się zadbać, ale też z racji swojego zawodu jestem jak najbardziej otwarta na to, żeby poznawać nowych ludzi.
2: No to może właśnie tak a propos ludzi zapytam, kto jest twoim najlepszym towarzyszem podróży?
3: Moim podróżniczym takim przyjacielem i partnerem jest oczywiście mój partner osobisty, ale również moja córka. I tak naprawdę zawsze mamy takie uczucie, że jeżeli nie jesteśmy w komplecie, to czegoś brakuje, kogoś brakuje. Zawsze mamy jakieś takie uczucie, że fajnie by było, żebyśmy w każdym miejscu właśnie byli razem i mogli przeżywać albo to miejsce, albo jakieś zdarzenie. I oczywiście ważnym jest, żeby w budowaniu tych relacji gdzieś też zachowywać nasze role, bo kiedy ja jestem mamą, no to nasz wyjazd jest wtedy bardzo rodzinny. No a kiedy jesteśmy tylko we dwójkę, to wiadomo, że na pewno możemy sobie pozwolić na bardziej romantyczne chwile. I ja też bardzo dobrze czuję się w gronie swojej rodziny i też zawsze uważam, że tych chwil jest za mało, ponieważ całe życie swoje koncertuję i nie mam stałej pracy takiej od powiedzmy 9 do 16 i bardzo często też nie mam mnie w domu, więc ja każdą chwilę taką nawet wyjazdową raczej wolę spędzać w gronie rodzinnym.
2: No właśnie, mówisz o koncertach, to od razu nasuwa mi się takie pytanie, czy zdarzać się podczas urlopu być nierozpoznawalną, no i po prostu być, cieszyć się tym urlopem.
3: Tak, ja myślę, że z tą moją popularnością nie jest wcale tak, jak może się wydawać. To jest bardzo przyzwoita sytuacja, w której jestem. Oczywiście zdarzyło mi się na świecie, będąc również spotkać bardzo miłych ludzi, którzy słuchają mojej muzyki. Ale nie mam takiego uczucia, że nie mogę się pojawić czy w Polsce, tym bardziej za granicą, bo za granicą to już w ogóle jestem w zasadzie nie w żaden sposób nierozpoznawalna, ale w Polsce również nie mam takich sytuacji, w których nie można odpocząć albo po prostu pobyć, a może ja po prostu na to też nie zwracam uwagi. Nie zależy mi też, szczerze mówiąc, na tym, żeby tą popularność jakoś mocno rozwijać. Zależy mi bardziej na rozwijaniu muzyki, a jeżeli popularność wynika z tego, że ta muzyka jest bardziej znana, no to tylko się cieszyć w takim razie, bo to będzie oznaczało, że coraz więcej osób będzie przychodziło na nasze koncerty, a na tym chyba zależy mi najbardziej w tej pracy.
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że nawet spotkanie z fanami będzie dla nich takim wielkim przeżyciem, że mogli się z tobą spotkać. W programie Gwiazdy na Lato jest ze mną w tym tygodniu Ania Karwan, a już jutro zajrzymy do wakacyjnego bagażu Ani Karwan. Co się w nim znajduje? No musicie być razem z nami. Aniu, ja dziękuję ci za dzisiaj gorąco i serdecznie.
3: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Gwiazdy na lato. Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.

0: reklama. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
5: Jest 14. Wiadomości Super FM.
6: Premier o zarobkach lekarzy po szykowanej reformie. Policja ustala okoliczności domniemanego ataku na ukraińskie nastolatki w Legnicy, a na koniec o 12 najładniejszych bramkach mundialu według FIFA.
0: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. 76 800 zł miesięcznie. Tyle maksymalnie zarobią lekarze po wprowadzeniu proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia maksymalnej stawki godzinowej. Ma to być 240 zł brutto. To 16-krotność minimalnej pensji, mówi premier Donald Tusk.
7: Ta propozycja oznacza, że polscy lekarze i tak będą bardzo wyraźnie powyżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o możliwość zarabiania. Naprawdę nie będzie krzywdy. Chociaż spodziewam się z niektórych stron jakichś takich poważnych emocji. Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
6: Premier zapowiedział ponadto limity czasu pracy lekarzy na kontraktach do równowartości dwóch etatów. Nie będzie też możliwości wyliczania wynagrodzeń jako procent od wykonanej procedury, na przykład przeprowadzonego zabiegu. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawia właśnie ministrom stan prac nad realizacją pakietu reform w ochronie zdrowia. Policja ustaliła tożsamość kobiety, która miała uderzyć nastolatki z Ukrainy w Legnicy na placu zabaw. Na razie jednak śledczy nie przesądzają o jej winie. Według rodzin dziewczynek jedna z nich miała zostać uderzona w twarz, a druga w szyję. Powodem miało być to, że w grupie rozmawiały po ukraińsku. Wcześniej kobieta miała poprosić nastolatki, by przeniosły się w inne miejsce placu zabaw, co zrobiły. Nie ma w tym miejscu monitoringu, który nagrałby całe zdarzenie, mówi Jagoda Ekiert z legnickiej komendy.
8: Od chwili przyjęcia zawiadomienia legnicy policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do bardzo dokładnego odtworzenia całego przebiegu tego zdarzenia. Nadal ustalamy wszystkie osoby, które brały udział w tym zajściu lub były jej świadkami.
6: Dziewczynki jeszcze nie zostały przesłuchane. Mają po 13 lat. Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu stracił pracę. To po głosie głośnej sprawy dotyczącej wypuszczenia pijanego kierowcy. W sobotę na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy, który spowodował kolizję. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i miał orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie zawnioskowała jednak o areszt. A w sprawie prokuratora interweniował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Lekarze apelują, by przed wyjazdem do krajów tropikalnych pomyśleć o szczepieniach ochronnych. To jeden z obowiązkowych punktów przygotowań do podróży, mówi krajowa konsultantka medycyny morskiej i tropikalnej dr Anna Bogacka.
9: Uda się mniej lub bardziej optymalnie zabezpieczyć każdy wyjazd, nawet taki na ostatnią chwilę.
6: Lekarz podpowie, jak zachować higienę żywienia, jakie lekarstwa w danym kraju mogą się przydać, a także na co się zaszczepić. Kluczowe i możliwe także przed wyjazdem last minute. Jest też odpowiednie zabezpieczenie się przed tropikalnymi owadami. I na koniec sport. FIFA wybrała 12 najładniejszych goli piłkarskiego mundialu. Ich zdobywcami są m.in. Argentyńczyk Leo Messi, Francuz Kylian Mbappé, Anglik Jude Bellingham, Norweg Erling Haaland i Hiszpan Ferran Torres. Tę jedyną najładniejszą bramkę turnieju wybiorą kibice, głosując na stronie internetowej FIFA.
0: Super FM.

0: Wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Cześć. Dzisiejsza pocztówka, którą otrzymałem od naszego słuchacza Darka, prowadzi nas do Dubrownika, jednego z najbardziej rozpoznawalnych miast nad Morzem Adriatyckim. No i do miejsca, które dla wielu jest synonimem idealnych wakacji. Już z daleka widać potężne kamienne mury wyrastające niemal prosto z morza. Za nimi kryje się labirynt wapiennych uliczek, niewielkich placów, kościołów, pałaców, które od wieków odbijają promienie południowego słońca. Kiedy rano pierwsze promienie oświetlają białe kamienne płyty ulicy Głównej, Stradun, całe miasto wydaje się rozświetlać od środka. Wieczorem natomiast kamień nabiera złocistych barw, a kawiarniane ogródki wypełniają się rozmowami prowadzonymi przy lampce dalmatyńskiego wina. No, Dubrownik od dawna nazywany jest perłą Adriatyku, no i trudno się temu dziwić, bo te średniowieczne mury należą do najlepiej zachowanych w Europie. Ciągną się niemal przez 2 kilometry, miejscami osiągając wysokość ponad 20 metrów. No, spacer po ich koronie to jedna z najpiękniejszych tras widokowych na całym wybrzeżu Chorwacji. Z jednej strony rozciąga się bezkresny błękit Adriatyku, no a z drugiej dachy pokryte charakterystyczną czerwoną dachówką. Oczywiście Dubrownik to nie tylko historia, to przede wszystkim atmosfera miejsca, atmosfera lata. Tutaj dzień zaczyna się od kawy wypitej w cieniu palm, potem przychodzi czas na kąpiel w krystalicznie czystej wodzie, spacer wzdłuż murów, czy też rejs na pobliskie wyspy, na wieczorem kolacja z owocami morza i widokiem na zachodzące nad Adriatykiem słońce. No trudno się spieszyć, zwłaszcza kiedy temperatura przekracza 30 stopni, morska bryza skutecznie przypomina, że wakacje rządzą się własnym rytmem. Przez stulecia Dubrownik był stolicą niezależnej republiki, Republiki Raguzy, niewielkiego, ale niezwykle bogatego państwa kupieckiego. Jego flota handlowa docierała do portów całego Morza Śródziemnego, a dyplomaci słynęli z umiejętności utrzymywania pokoju, nawet między największymi potęgami swoich czasów. No, miasto kierowało się prostym mottem – Libertas, wolność. To słowo do dziś widnieje na twierdzy górującej nad starym portem. No w ostatnich latach Dubrownik zyskał jeszcze jedną sławę. To właśnie tutaj powstawały zdjęcia do serialu Gra o Tron, a średniowieczne uliczki wcieliły się w rolę królewskiej przystani. No wielu turystów przyjeżdża śladami ulubionych bohaterów, ale nawet ci, którzy nigdy nie oglądali serialu, szybko odkrywają, że prawdziwa magia miasta no nie potrzebuje filmowych dekoracji, ona po prostu tam jest. Największym skarbem Dubrownika jest zatem połączenie historii z taką wakacyjną beztroską. Można rano spacerować po średniowiecznych murach, w południe zanurzyć się w ciepłym Adriatyku, po południu zgubić w cieniu kamiennych zaułków, no a wieczorem usiąść w porcie i obserwować, jak ostatnie promienie słońca odbijają się od fal. Niezwykłe doświadczenie. Do usłyszenia.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: Na program zaprasza Grand Laula Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Miejsce, które zachwyca ciszą, obecnością natury, a wokół słychać zarówno szum morza, jak i szum drzew, które otaczają hotel Grand Laula Spa, bo to właśnie tutaj jesteśmy dzisiaj w ramach programu Cudze chwalicie, swego nie znacie. Aura za oknem bywa kapryśną, no dlatego w niepogodę warto skorzystać z atrakcji hotelowych hotelu Grand Laula Spa. O tych atrakcjach opowie dzisiaj pani Magdalena Stajszczak, menadżer sprzedaży. Dzień dobry pani Magdo, witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: No to zapytam, bo w nazwie hotelu Grand Laula Spa jest słowo spa. No i co z tym spa? Jak to wygląda właśnie w Państwa obiekcie?
3: No to słowo spa jest niezwykle ważne, ponieważ stworzyliśmy to miejsce dlatego, żeby goście się mogli tutaj w pełni zrelaksować, odpocząć. Mamy tutaj basen, jacuzzi, dwie sauny, bogatą ofertę masaży, zabiegów, salon kosmetyczny, a nawet starsze osoby mogą przyjechać na pobyt kuracyjny z konsultacją fizjoterapeuty, mają zabiegi, kurację na basenie, także zapraszamy. Oprócz tego można tutaj skorzystać przede wszystkim z bogatego lenistwa, że tak powiem, czyli po prostu odpocząć, położyć się na leżaczku w restauracji, pójść na basen się zrelaksować się w tężni solankowej. To jest niezwykle ważne.
2: To wszystkie atrakcje w hotelu Grand Laula Spa. Ja tylko dopytam pani Magdo, jeżeli chodzi o w dobie hotelowej, mamy zagwarantowane baseny w cenie.
3: Oczywiście, że tak. Basen, tężnia, sauny, jacuzzi, to wszystko jest w cenie pobytu.
2: A zauważa pani na przykład taką tendencję, że dzisiaj na przykład ludzie przyjeżdżają nad morza bardziej po relaks, czy bardziej po to, żeby plażować? Czy jedno i drugie łączą?
3: To zależy, bo w okresie sezonu letniego goście jednak łączą pobyt z plażowaniem. Czyli tutaj plaża odgrywa bardzo duże znaczenie. Poza okresem letnim bardziej przyjeżdżają się zrelaksować, odpocząć, zjeść coś pysznego w naszej restauracji i skorzystać z zabiegów. Więc tak to wygląda poza okresem sezonu.
2: A gdyby miała pani tak zaplanować jeden dzień dla gościa hotelowego, od A do Z, zaczynając od poranka, kończąc na wieczorze, to jakby ten dzień wyglądał w hotelu Grand Laula Spa?
3: To wstajemy rano, przychodzimy na pyszne śniadanko z aromatyczną kawą.
2: To tylko dopytam, śniadanie od której do której? Czy możemy się wyspać na spokojnie, czy musimy pędzić z samego rana?
3: W okresie letnim śniadanko mamy aż do 11, więc można sobie pospać i przyjść spokojnie na śniadanko. W okresie zimowym śniadanie jest do godziny 10, zaczyna się od godziny 8, czyli tutaj jemy śniadanie, pijemy pyszną kawkę i idziemy sobie na spacer na plażę. Później wracamy, oczywiście relaksujemy się w strefie spa, basen, sauny, zabiegi, masaże, dodatkowo oczywiście dla najmłodszych animacje dla dzieci. W okresie letnim mamy animacje na zewnątrz, piana party, różnego rodzaju aktywności. Każdego wieczoru wieczorki z muzyką na żywo, mamy saksofonistę, ogniska z muzyką, także tutaj jest co robić.
2: Mnie najbardziej zainteresowała ta piana party, powiem pani szczerze. To się odbywa w basenie, to się odbywa gdzieś na ogrodzie, jak to wygląda?
3: Mamy specjalnie stworzoną do tego strefę, dość dużą przestrzeń, gdzie odbywa się właśnie taka impreza dla najmłodszych i dla rodziców.
2: A wieczorami?
3: Wieczorami ogniska z grillem, o którym już wspomniałam. Tam mamy imprezy z DJ-em, więc rodzice mogą się pobawić i też jest animator, który się opiekuje dziećmi.
2: Czyli wszystko mamy tak naprawdę w jednym miejscu. Możemy się i pobawić, i odpocząć, zrelaksować, ale także przeżyć na żywo fajny wieczór z muzyką na żywo.
3: Oczywiście, że tak.
2: No i to jest piękne. I takie wyjątkowe chwile spędzacie w Grand Laula Spa w Pobierowie. A już jutro porozmawiamy o atrakcjach dla rodziców i ich pociech. Właściwie bardziej o tych pociechach chyba porozmawiamy. A moim gościem w programie Cudze chwalicie, swego nie znacie była pani Magdalena Stajszczak, menadżer sprzedaży. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Na program zaprasza Grand Laula Spa w Pobierowie. Wypoczynek 50 metrów od plaży. Wellness, basen i rodzinna atmosfera.
4: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
5: Reklama.
6: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
7: Zapraszam. Olgierd Gablewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
8: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Działa się przed chwilą Katy Perry w Radiu Super FM Firework i ten fajerwerk tytułowy z tej piosenki niechcący trochę zgrał się z tu i teraz, bo tu i teraz w tej chwili na autostradzie A6 na Weźle Kijewo konkretnie. Tam już fajerwerk był, spaliło się auto na wjeździe do Szczecina właśnie na tym pasie od strony Gorzewo. No i tutaj tak patrzę teraz na satelitarne mapy, przynajmniej kilometrowy zator, tak mniej więcej musicie uważać. To też w nawiązaniu do tego, co będzie się działo tu i teraz w Radiu Super FM po godzinie 15. Już teraz zapraszam na naszą popołudniową pomoc drogową. Będziemy sprawdzać, jak się jeździ po Szczecinie, a skoro jesteśmy przy sprawach bieżących w tu i teraz, to jeszcze sprawdźmy to, co się dzieje od samego rana. My tutaj już od godziny, no niespełna, przed godziną 8 słyszeliśmy na placu Rodła wyjące syreny alarmowe i jeszcze raz uspokajamy, jeszcze raz przypominamy. Podobnie już też było na naszej stronie i na facebookowym profilu Radio Super FM. Przypominamy, uspokajamy, że to są ćwiczenia Alarm 26. Albo 3-minutowy dźwięk ciągły, albo będzie też modulowany dźwięk 3-minutowy. To jak usłyszycie, to jak najbardziej tak powinno dzisiaj być. To zresztą jest test systemu alarmowego w całej Polsce, w różnych miastach. Swoją drogą właśnie, jak nie usłyszycie, to też nawet niedobrze. Warto to zgłosić w tym momencie do Urzędu Miasta. Urzędnicy informują, że jak najbardziej to także temu służy, żeby sprawdzić, czy słychać, czy nie słychać. Po 15 będzie słychać wiadomości dla kierowców w Radiu Super FM, nasza pomoc drogową, a teraz oczywiście u nas muzyka.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Koniec testów systemu ostrzegania. RCB rozsyła SMS-y. Rząd bierze się za zmiany w ochronie zdrowia. Są konkrety i terminy. Widmo rozłamu w PiS wciąż realne.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. W całym kraju zakończyły się ćwiczenia i testy systemu ostrzegania, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W ramach testów od rana co pewien czas uruchamiane były syreny alarmowe. RCB dodało, że informacja o zakończeniu ćwiczeń została już rozesłana SMS-ami do odbiorców na terenie całego kraju. Projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia trafią do Sejmu na początku września, zapowiedział premier Donald Tusk. Wcześniej rząd przyjmie rozporządzenia. O postępach, sensie zmian i tempie prac nad reformą informowała dziś ministrów szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Cezary Jaszczyk.
4: Wśród propozycji jest wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która ograniczy zarobki lekarzy do 240 zł za godzinę. Teraz zdarzają się stawki sięgające kilku tysięcy złotych.
5: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma, czyli 76 800 zł miesięcznie.
4: Komentował premier Donald Tusk, a to nie jedyna z omawianych dziś zmian.
5: Nie będzie tak, że czegoś, co budziło złe konsekwencje i złe emocje, czyli wynagrodzenia na zasadzie procentu od procedury. Leczenie nie jest tak od po prostu brutalnym biznesem.
4: Obecnie resort pracuje nad dwiema ustawami. Do konsultacji trafiły 4 projekty rozporządzeń.
3: Prawo i Sprawiedliwość wciąż na rozdrożu. W mocy jest ultimatum władz dla polityków. Albo partia, albo stowarzyszenia. I choć wszyscy apelują o zgodę, to każdy zostaje na swoim stanowisku. Mateusz Morawiecki w specjalnym nagraniu mówi o działaniu różnymi skrzydłami, ale też deklaruje.
6: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
3: Przemysław Czarnek przyjął to z zadowoleniem, ale też przypomina, że sprawa jest prosta.
7: Zdecydowana większość klubu na dzisiaj złożyła już deklarację o tym, że nie jest w żadnym stowarzyszeniu. Każdy może ją złożyć, a jak ktoś nie złoży, to może działać przecież poza Partią Prawo i Sprawiedliwość, a w klubie mogą być takie rozwiązania również.
3: Deklarację złożył też właśnie Daniel Obajtek. Wybrał partię i zapowiedział, że odchodzi ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem liczby noclegów w najmie krótkoterminowym. W ubiegłym roku było ich w stolicy blisko 5,5 miliona. Z danych serwisu rynekpierwotny.pl wynika też, że największy wzrost liczby noclegów w najmie krótkoterminowym rok do roku zaliczyła Łódź. I na koniec o supernowoczesnych robotach pielęgniarskich. Pracują w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Nie zastępują pielęgniarek ani lekarzy, ale pomagają personelowi i chorym na każdym etapie leczenia, mówi rzecznik szpitala Mateusz Iżakowski.
8: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
3: To najnowocześniejsze roboty tego typu, wykorzystywane obecnie w polskich szpitalach.
2: Super FM.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: I tak do godziny 17 i później będziemy informować Was o tym, co dzieje się na ulicach Szczecina w popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Andrzej Kutys, witam serdecznie i zapraszamy o to popołudnie z Radiem Super FM. Natomiast jeszcze na początek uaktualnienie informacji na wjeździe do naszego miasta. Przypomnijmy, nieco ponad godzinę temu pojawiły się informacje, że na wjeździe do Szczecina od A6, czyli na węźle Klus, S3, A6, węzeł Klucz, tam paliło się auto na wjeździe i zrobił się ponad kilometrowy korek. W tym momencie jest już spokojnie, także jakby co, bez problemu możecie tamtędy wjeżdżać. Natomiast dalej, patrząc od prawobrzeża, są kłopoty przed estakadą pomorską na wjeździe do naszego miasta i na wyjeździe, co ciekawe, chociaż tam już, jak tam dzisiaj jechałem, to pojawiły się takie strzałki, że pewnie także pas ruchu będzie wyłączony w kierunku wyjazdu ze Szczecina. To się jeszcze nie wydarzyło, natomiast przy estakadzie pomorskiej remont torowiska oznacza kłopoty dla wjeżdżających do naszego miasta. I później, jakbyście jechali z prawobrzeża tą estakadą pomorską i dalej, to radziłbym jednak wjeżdżać na trasę zamkową. Tam zdecydowanie łatwiej jest wjechać w tej chwili niż od energetyków czy Mostu Długiego. Zresztą brama portowa także solidnie przykorkowana. Poza tym standardowy zestaw w cudzysłowie atrakcji, jakie mamy o tej godzinie, już się zaczęło, między innymi na Gumieńcach, Rondo Gierosa, samo Śródmieście, Plac Szarych Szeregów, Plac Grunwaldzki. Także patrząc dalej na Niebuszewo, no to oczywiście Rondo Giedroycie o tej porze nie może być inaczej. Nie można go, że tak powiem, nie wymienić. Kłopoty także dalej, jakbyście jechali w kierunku północy naszego miasta, czy to bardziej za to, że przed wiaduktem na ulicy Strzanieckiej, dalej Wilcza, nieco przykorkowana. Na razie dosyć spokojnie, za to na przykład na ulicy Bogumińskiej, ale oczywiście śledzimy te informacje, co się będzie działo. Kolejna pomoc drogowa w Radiu Super FM za niespełna 20 minut.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: I po reklamie.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
0: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
6: Czy mamy nową letnio-szczecińską tradycję? Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Wygląda na to, że przez całe wakacje we wtorkowe wieczory szczecinianom po prostu musi towarzyszyć wielki ekran i to na obu brzegach Odry. Jako pierwsi, bo już o 21.30 filmowe emocje odpalą mieszkańcy Prawobrzeża. Na skwerze imienia księdza doktora Świetlińskiego w Dąbiu w ramach projektu Kino na Leżakach wystartuje pokaz filmu Trzy kroki od siebie. Z kolei pół godziny później, czyli równo o 22.00, ruszą zamkowe noce filmowe. Na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich zobaczycie francuską komedię Kopnięci w czasie. To przezabawna historia małżeństwa z lat 50., które przez przypadek przenosi się do współczesności. Dla żony to totalna rewolucja i wolność, a dla męża ustatkowany świat nagle staje na głowie. Wstęp na oba dzisiejsze seanse jest całkowicie bezpłatny, więc możecie zabrać ze sobą jedynie koce i dobry humor. Spokojnego popołudnia, a kolejne informacje dotyczące tego, w jaki sposób warto spędzić wakacje w mieście, już jutro o 9.30.
0: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No tak mniej więcej 20 minut temu mówiłem wam, że Nowogumiński jest dosyć spokojnie. No to cóż, wypada powiedzieć, że już nie jest spokojnie, chociaż tutaj rozmawiamy o jednej nitce, konkretnie w kierunku skrzyżowania z Chorzą, tak do śródmieścia naszego miasta. Poza tym jeszcze zostając, powiedzmy, w tych okolicach nieco dalej, to w skrzyżowanie Wszystkich Świętych z Fryderyko Chopina, jakbyście jechali w kierunku Przyjaciół Żołnierza, to tam jest dużo samochodów zazwyczaj o tej porze i dzisiaj niezmiennie jest tak samo. No a dalej to już standardowy zestaw przyjemności o tej porze dnia, wakacje wakacjami, ale Rondo Giedroycie o tej porze, no to zawsze musi być temat, że tak powiem, dosyć trudny. Podobnie zresztą Rondo Sybiraków. Przypomnijmy, wiadukt jest remontowany nad Warcisława i tutaj ten ruch wahadłowy o tej porze widać niestety, także tutaj też nieco dłużej się stoi. Poza tym, patrząc na wjazdy i wyjazdy z naszego miasta, no to jeżeli chodzi o wjazdy, to niezmiennie trasa zamkowa jest zdecydowanie lepszym pomysłem niż nabrzeże, niż wjazd przez most Długi i Energetyków, bo tam do mosta, do Ronda Portowców już spokojnie się stoi. Poza tym całe Śródmieście o tej porze pali się na czerwono, tutaj żadnych zmian nie ma. Europejska, dojazd do Ronda Gierosa lepiej paradoksalnie niż to zazwyczaj bywa, ale w tej okolicy jakbyście byli jechali do skrzyżowania z Długą i Topolową w Mierzynie, to oczywiście kłopoty są. W Alei Wojska Polskiego także kłopoty, na Szafera między innymi dojazdy, tutaj również więcej samochodów, ale to na bieżąco będziemy śledzić. Także po godzinie 16 pomocy drogowej Radia Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
4: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
8: Podejrzani o pobicie mężczyzny w tramwaju w Poznaniu zatrzymani. W rękach policjantów jest też sprawca wczorajszego paraliżu warszawskiego metra. Polska dołącza do budowy europejskiej sieci satelitów.
7: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Dwaj podejrzani o pobicie 67-latka w Poznaniu są już w rękach policji. Mężczyzna w zeszły piątek w tramwaju stanął w obronie atakowanego nastolatka z Ukrainy. Wiadomo, że obaj zatrzymani są dobrze znani policji. Jeden ma 38 lat i był wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne i narkotyki. Drugi podobnie, z tym, że jest 3 lata starszy.
9: Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą najprawdopodobniej zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym.
8: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Pokrzywdzony przez nich 67-latek został przebadany w zakładzie medycyny sądowej. Na szczęście obrażenia nie okazały się groźne. Policja wciąż prosi o kontakt zaatakowanego w tramwaju nastolatka z Ukrainy i ewentualnych świadków zdarzenia. Z kolei warszawscy policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory na stacji metra Centrum, czym sparaliżował kursowanie kolejki na kilka godzin. Pociągi na linii M1 kursowały w dwóch pętlach, Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Polska będzie jednym z filarów europejskiej sieci satelitów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał dziś umowę na udział w budowie konstelacji Iris Square. Program to europejska odpowiedź na amerykańskie Starlinki, które ma zapewnić państwom Unii niezależną i bezpieczną łączność. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Dlatego, że ona decyduje o szybkości wysłania ratowników, o szybkości wysłania wsparcia, o szybkości podejmowania decyzji. Przecież wiemy też, że często to nie są decyzje, które mogą zapaść tylko i wyłącznie lokalnie. To są decyzje, które muszą być lokalnie podejmowane, ale potrzeba sił, zasobów, które z poziomu krajowego muszą być uruchamiane.
8: Unijny program bezpiecznej łączności satelitarnej ma zacząć działać w 2029 roku. Polska chce też, by nad Wisłą powstało Centrum Zarządzania Projektem Rozbudowy Natowskich Rurociągów Paliwowych. Obecnie łącząca Francję, Belgię, Luksemburg, Holandię i Niemcy sieć miałaby być w przyszłości przedłużona także do naszego kraju. Zapowiedział to dziś minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: W pokoju będą używane dla jednostek cywilnych w trakcie zagrożenia jakąkolwiek agresją. Będą używane dla jednostek i sprzętu wojskowego. Czyli to jest najlepszy przykład dual use, podwójnego zastosowania inwestycji.
8: Decyzję o rozbudowie liczącej około 5000 km sieci rurociągów podjęto na lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Czeski rząd chce, by szkoły podstawowe były wolne od telefonów komórkowych. komórkowych. Podpiera się badaniami specjalistów wskazującymi na szkodliwy wpływ tych urządzeń na najmłodszych. Zmiana, jeśli przyjmie ją parlament, weszłaby w życie 1 września przyszłego roku. Obecne przepisy, regulacje dotyczące smartfonów zostawiają samym szkołom. I na koniec wracamy do kraju. Zakaz kąpieli na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Ale na pocieszenie dodam, że do wchodzenia do wody nie zachęca pogoda, więc czerwone flagi nie powinny specjalnie psuć turystom humorów.
0: Super FM.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Minęła godzina 16. Andrzejku, to jest witam i zapraszam na kolejną godzinę z pomocą drogową. Sprawdzamy, co dzieje się na ulicach Szczecina i tych wszystkich dojazdówkach do naszego miasta. Nie przez przypadek o tych dojazdówkach mówię, bo zaczynamy od informacji od internautów. Auto, uszkodzone auto stoi przed rondem Hakena i od razu zrobił się problem, konkretnie problem od obwodnicy Wrocławia. No bo tam zasadniczo w normalne dni, gdy takich utrudnień nie ma, to większych kłopotów nie powinniście się oświadczyć, ale tam już naprawdę spora kolejka samochodów. No tak z kilometr takiego utrudnienia na to już możecie liczyć, a tradycyjnie przed rondem Hakena od prawobrzeża, jak jedziecie, to tam zawsze auta stoją, także od południowej, więc to jest akurat utrudnienie, które jest, że tak powiem, standardowe. To od razu sprawdzając jeszcze jak na tym prawobrzeżu od węzła Kijewo do skrzyżowania z Niedźwiedzią i Kurzą. Tradycyjnie do tych świateł jest trochę samochodów. Niezbyt, nie ma za to wielkiego problemu. Struga z Gryfińską, to tutaj warto to odnotować. No to już jedźmy dalej, co się dzieje. Przed Estakadą Pomorską były problemy po godzinie 15, a teraz wygląda na to, że jest już całkiem spokojnie na wjeździe do miasta Estakadą Pomorską, bo tam, przypomnijmy, cały czas jeden pas jest zwężony, trwa remont torowiska i z tego, co widziałem, już szykują się do zamknięcia pasa po drugiej stronie, czyli na nitce wyjazdowej, o tym pewnie jeszcze nie raz w Radiu Super FM i w naszych wiadomościach i pomocy drogowej będziemy mówić, bo przypomnijmy, że remont Estakady Pomorskiej jest zaplanowany do października. No i jadąc dalej, lepiej już w tym momencie wjazd do miasta przez Most Długich, chociaż to są tam momenty, że postoicie, ewidentnie w dalszym ciągu. Po raz kolejny wypada powtórzyć, że wjazd od trasy zamkowej to jest lepsza opcja na ten moment. Śródmieście o tej porze jest dosyć mocno przykorkowane. Sprawdzamy tradycyjne punkty utrudnień. Niebuszewo, rondo Giedrojcia, tu się zaczyna powoli robić lepiej. Przy rondzie Sybiraków dojazd do wiaduktu na Warcisławę, tam jest ruch wahadłowy, tam jeszcze jest nieco kłopotów. Na Wszystkich Świętych dojazd do Fryderyka Chopina, tutaj również sporo aut stoi. Nie ma większych problemów z dojazdem z Głębokiego, czyli przed rondem jeszcze w miarę da się jechać.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama.
1: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
2: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
1: No właśnie, widzę.
2: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
1: Serio? To czemu ja się tu męczę?
2: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
3: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Radio Super FM.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No o tej porze w wakacje też powoli robi się spokojnie, ten popołudniowy szczyt komunikacyjny w mieście się uspokaja, chociaż jeżeli miałbym wskazać na miejsca, które jeszcze budzą pewne wątpliwości i tam niestety trzeba postać, no to są dwa ronda w Ustowie, czyli jedno rondo Hakena, dojazd do ronda Hakena od Floriana Krygiera, także od południowej, jakbyście chcieli wyjeżdżać z miasta, tutaj również sporo samochodów i podobnie rondo uniwersyteckie. Poza tym no, na Gumieńca generalnie jest więcej samochodów, to jest jeszcze to miejsce, na przykład rondo Gierosa, w którym no cóż, cały czas się raczej turlamy niż jedziemy płynnie, a już patrząc dalej po śródmieściu naszego miasta jest nieźle. No okej, okay, no jeszcze wjazd od Mostu Długiego tutaj cały czas, jakbyście jechali do Bramy Portowej, tam cały czas sporo samochodów, od Trasy Zamkowej niezmiennie jest okej. Okay. Wyjazd ze Szczecina zarówno Nabrzeżem Wieleckim od jednej strony, jak i od drugiej strony tutaj jest w miarę okej przed tymi światłami, bo tam również się potrafi nieco przykorkować. O tej porze już jest dosyć spokojnie. Plac Grunwaldzki, o tej porze więcej samochodów, ale to raczej nic takiego, gdzie byśmy mieli jakoś dłużej postać. Plac Szarych Szeregów podobnie. Sprawdzam jeszcze Wszystkich Świętych, bo tam wspominałem, że tworzył się korek, tradycyjnie zresztą tworzył się korek przed skrzyżowaniem z Fryderyka Chopina. No ten korek mniejszy, ale jeszcze tam troszeczkę postoicie. A poza tym na północy naszego miasta Bogumińska już tak w miarę okej. Okay. No skrzyżowanie z Pokoju, jakbyście jechali w kierunku Polic, to tutaj jeszcze trochę więcej samochodów.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama.
1: 24 i 25 lipca odkryj nową historię Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. W piątek o 22 wspólnie rozświetlimy zamek. Po pokazie nowej iluminacji zapraszamy na nocne zwiedzanie w towarzystwie rycerzy i dworzan. W sobotę od 12 wielkie otwarcie zamku. Zwiedzanie, muzyka, animacje i atrakcje dla całych rodzin. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską oraz z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
2: Zapraszam. Olgierd Gadlewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na Allegro Pay. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: I po reklamie.
6: Jest 17. Wiadomości Super FM.
7: Będzie limit miesięcznych zarobków lekarzy. Martwe ryby w Mazurskim Jeziorze. Co było przyczyną? TPN szuka turystów, którzy pływali w jeziorze w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.
0: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Rząd zaczyna reformę w systemie ochrony zdrowia. Jedną z pierwszych zmian w przepisach ma być ustanowienie limitów zarobków dla lekarzy.
8: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76 800 zł miesięcznie.
7: Mówi premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że to godna płaca, bo i tak jego zdaniem lekarze będą zarabiać powyżej unijnej średniej. Rząd chce też wprowadzić limit czasu pracy lekarzy, to maksymalnie 2 etaty miesięcznie. Warszawscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wczoraj rzucił plecak na torowisko na stacji metra Centrum. To 38-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna został złapany już wczoraj, krótko po całym zajściu, a z powodu plecaka na torach w godzinach popołudniowego szczytu metro kursowało wczoraj w pętlach Kabaty Politechnika i Dworzec Gdański Młociny. Śnięte ryby w jeziorze Gołda Piwo na Mazurach. Według Wód Polskich powodem jest przyducha, a problem dotyczy jednego gatunku – ryby stynki. To gatunek wyjątkowo wrażliwy na wahania temperatury czy spadek ilości tlenu w wodzie. Dlatego ucierpiał głównie on. Stan zbiornika jest stale monitorowany. Spółka przekazała też, że w innych mazurskich zbiornikach nie odnotowano śnięcia ryb. Budowie elektrowni atomowej na Pomorzu ma towarzyszyć podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie. Dlatego w gminie Choczewo trwają przygotowania do stworzenia Centrum Zarządzania Kryzysowego. W okolicy Wejherowa lada dzień ruszy budowa nowej remizy strażackiej. Paweł Radzewicz.
9: Strażacy ochotnicy z Gniewowa na remizę czekają od lat, przyznaje prezes OSP Jarosław Górski.
10: Samochody nasze strażackie stoją na prywatnych posesjach. Sprzęt jest porozrzucany na różnych tam magazynkach, także cieszymy się bardzo, że to w końcu ruszyło.
9: Musiało się ruszyć, gdy po sąsiedzku powstawać będzie prąd z atomu, przyznaje wojewoda Beata Rutkiewicz.
11: To będą już dodatkowe zagrożenia, które będą wymagały też innego spojrzenia na nasze województwo. Pewnie się nic nie wydarzy, ale zawsze trzeba być gotowym, że może się wydarzyć.
9: Dlatego tuż przy elektrowni powstanie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
11: I tam będziemy mieli zlokalizowane zarówno Państwową Straż Pożarną, karetkę PRM-u, jak i policję.
9: Centrum jest na etapie planowania. Nowa remiza ma być gotowa jeszcze w tym roku.
7: Mandaty od 500 do 1000 zł grożą turystom, którzy kąpali się w Tatrach w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Nagrania z incydentu pojawiły się w internecie. Teraz tożsamość sprawców wykroczenia ustalają strażnicy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kąpiele na terenie parku są surowo zabronione. Tomasz Zając z TPN-u wyjaśnia dlaczego.
12: Chodzi o zanieczyszczenie wody. Z racji tego, że używamy różnych detergentów, kremów z filtrem do opalania, kąpiąc się, spłukujemy je z siebie. W skrajnych przypadkach to obserwowaliśmy 2-3 lata temu na Morskim Oku. Tłuste plamy właśnie, które pochodziły z kremów, więc jest to rodzaj niszczenia tej naturalnej przyrody, którą w naszym parku chronimy.
7: Miłośnicy kąpieli z Doliny Pięciu Stawów to prawdopodobnie Holendrzy. Ich namierzenie może być trudne, przyznaje Straż TPN-u, bo nikt nie zgłosił od razu, że wchodzą do wody.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
7: Jeśli macie ochotę na klimatyczną podróż bez kupowania biletów lotniczych, to koniecznie zajrzyjcie do Inku przy Alei Wojska Polskiego. Czeka tam na Was wyjątkowa, wyspiarska wystawa fotograficzna. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Mowa o wystawie zdjęć Vida na Madeira autorstwa Aleksa Orłowskiego, którą możecie oglądać w Szczecinie tylko do 6 sierpnia. Choć wyspa kojarzy nam się zazwyczaj z pocztówkowymi krajobrazami i wieczną wiosną, w tym przypadku autor postanowił zejść z utartych szlaków. Na swoich zdjęciach pokazuje to, czego turyści często nie dostrzegają. Surowe emocje, codzienne życie mieszkańców w małych miasteczkach, a nawet zmagania biegaczy podczas ekstremalnego ultramaratonu. O tym, o co dokładnie chodzi w tym projekcie i czym tak naprawdę jest ta wystawa, powiedział nam sam Aleks Orłowski.
8: Powiedziałbym, że o podróży i o innej perspektywie na Madeira. Jest dla mnie różnica między turystą a podróżnikiem. Chciałem poznawać ludzi, chciałem poznawać otoczenie, problemy Madeiry, ale też piękno w szczegółach i drobnostkach. I o tym jest właśnie moja wystawa Vida na Madeira, czyli o uroku w niedostrzegalnym i uroku w, może nawet w przykrym w jakimś stopniu. Żeby móc zobaczyć to i ujrzeć i wyciągnąć coś z tego dobrego w postaci zdjęć i uświadomić o jakichś też problemach ludzi.
7: Wystawa w inkubatorze sektorów kreatywnych dostępna jest tylko do 6 sierpnia, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej inku.pl. Dajcie się zaprosić na tę fotograficzną podróż, a kolejne informacje dotyczące tętniącej życiem kultury w Szczecinie już jutro o 10.30.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Mówi się, że wakacje kształcą, ale równie często zostawiają po sobie niezwykłe znajomości, a i też historie, które pamięta się przez lata. Dzisiaj porozmawiamy o ludziach spotkanych na wakacyjnych szlakach i o tym, czy przypadek naprawdę potrafi zmienić nasze życie. Moim gościem jest Ania Karwan. Cześć Aniu, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Wakacje to często czas takich przypadkowych znajomości. Zdarzyło ci się poznać kogoś, kto został w twoim życiu na dłużej?
3: Ojejku, to są chyba historie sprzed wielu, wielu lat, tak mi się wydaje. Na pewno takie obozowe i kolonijne znajomości, które wydaje mi się zawiązywaliśmy z większą naiwnością, ale też z większą taką otwartością na świat i na życie, będąc znacznie młodszym. I jakoś tak odnoszę wrażenie, że te czasy się na tyle zmieniły dzisiaj, że nie utrzymujemy tak super mocno kontaktu już teraz, tak jak kiedyś. I wydaje mi się, że te najmocniejsze relacje i najtrwalsze właśnie w moim życiu to są te relacje zbudowane, kiedy byłam bardzo młoda. I jakoś tak czuję się też bezpieczniej w tych relacjach, które znam i które gdzieś w tym moim życiu też coś zrobiły, czyli że mogliśmy przeżyć jakieś zdarzenia razem, mogliśmy mieć jakieś wspólne emocje. Dzisiaj raczej jestem taką ostrożną osobą w stosunku do budowania relacji, bo też wiem, jak jest to trudne, wiem, jakie to jest odpowiedzialne zadanie. Mam taką też ostrożność wynikającą chyba z dużej empatii, którą mam w sercu, żeby drugiemu człowiekowi też żeby drugiego człowieka nie przekraczać granicy, żeby nie w żaden sposób nie wykorzystywać też słowa przyjaźń albo gdzieś tam tego słowa nie wyolbrzymiać. Natomiast takie znajomości na chwilę, one też są w jakiś sposób nam potrzebne, bo też pokazują nam kawałek nas i każda osoba spotkana w życiu też nam troszeczkę o nas mówi, o nas samych. Więc ja po prostu jestem taką raczej osobą, która zwraca uwagę na te relacje, które już ma i o te relacje stara się zadbać, ale też z racji swojego zawodu jestem jak najbardziej otwarta na to, żeby poznawać nowych ludzi.
2: No to może właśnie tak a propos ludzi zapytam, kto jest twoim najlepszym towarzyszem podróży?
3: Moim podróżniczym takim przyjacielem i partnerem jest oczywiście mój partner osobisty, ale również moja córka. I tak naprawdę zawsze mamy takie uczucie, że jeżeli nie jesteśmy w komplecie, to czegoś brakuje, kogoś brakuje. Zawsze mamy jakieś takie uczucie, że fajnie by było, żebyśmy w każdym miejscu właśnie byli razem i mogli przeżywać albo to miejsce, albo jakieś zdarzenie. I oczywiście ważnym jest, żeby w budowaniu tych relacji gdzieś też zachowywać nasze role, bo kiedy ja jestem mamą, no to nasz wyjazd jest wtedy bardzo rodzinny. No a kiedy jesteśmy tylko we dwójkę, to wiadomo, że na pewno możemy sobie pozwolić na bardziej romantyczne chwile. I ja też bardzo dobrze czuję się w gronie swojej rodziny i też zawsze uważam, że tych chwil jest za mało, ponieważ całe życie swoje koncertuję i nie mam stałej pracy takiej od powiedzmy 9 do 16 i bardzo często też nie mam mnie w domu, więc ja każdą chwilę taką nawet wyjazdową raczej wolę spędzać w gronie rodzinnym.
2: No właśnie, mówisz o koncertach, to od razu nasuwa mi się takie pytanie, czy zdarza ci się podczas urlopu być nierozpoznawalną, no i po prostu być, cieszyć się tym urlopem.
3: Tak, ja myślę, że z tą moją popularnością nie jest wcale tak, jak może się wydawać. To jest bardzo przyzwoita sytuacja, w której jestem. Oczywiście zdarzyło mi się na świecie, będąc również spotkać bardzo miłych ludzi, którzy słuchają mojej muzyki. Ale nie mam takiego uczucia, że nie mogę się pojawić czy w Polsce, tym bardziej za granicą, bo za granicą to już w ogóle jestem w zasadzie nie w żaden sposób nierozpoznawalna, ale w Polsce również nie mam takich sytuacji, w których nie można odpocząć albo po prostu pobyć, a może ja po prostu na to też nie zwracam uwagi. Nie zależy mi też, szczerze mówiąc, na tym, żeby tę popularność jakoś mocno rozwijać. Zależy mi bardziej na rozwijaniu muzyki, a jeżeli popularność wynika z tego, że ta muzyka jest bardziej znana, no to tylko się cieszyć w takim razie, bo to będzie oznaczało, że coraz więcej osób będzie przychodziło na nasze koncerty, a na tym chyba zależy mi najbardziej w tej pracy.
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że nawet spotkanie z fanami będzie dla nich takim wielkim przeżyciem, że mogli się z tobą spotkać. W programie Gwiazdy na Lato jest ze mną w tym tygodniu Ania Karwan, a już jutro zajrzymy do wakacyjnego bagażu Ani Karwan. Co się w nim znajduje? No, musicie być razem z nami. Aniu, ja dziękuję ci za dzisiaj gorąco i serdecznie.
3: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Gwiazdy na Lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Reklama. Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com. I po reklamie.
1: Jest 18. Wiadomości Super FM.
2: Politycy PiSu muszą wybrać, albo odejdą ze stowarzyszenia, albo z partii. 90% fasoli na straty, samorządy mówią klęska żywiołowa. Powiemy też o zapewne rosyjskiej prowokacji internetowej. Polscy żołnierze sfabrykowani przez sztuczną inteligencję.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Daniel Obajtek wybrał partię. Były prezes Orlenu, a obecnie europoseł PiSu złożył oświadczenie, że nie będzie już należeć do Stowarzyszenia Rozwój Plus. To stowarzyszenie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, którego działalności zakazał prezes Jarosław Kaczyński, który grożąc wyrzuceniem z partii dał czas do czwartku członkom PiSu na podpisanie lojalek. To kolejna odsłona kryzysu w Prawie i Sprawiedliwości, który staje się na tyle poważny, że grozi partii rozłam. Wawrzyniec Zakrzewski.
3: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekonuje, że poza Danielem Obajtkiem są też inni członkowie Rozwój Plus, którzy chcą opuścić stowarzyszenie i zostać w partii. Ale nazwisk nie podaje, bo jak wyjaśnia, rozmowy z nimi wciąż trwają.
4: Z przewodniczącym klubu sam pan premier Jarosław Kaczyński takie spotkania odbywa z tymi, którzy zapisali się do tego stowarzyszenia, ale mają dzisiaj bardzo poważne wątpliwości.
3: Jeden z ludzi Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller, ma za to wątpliwości co do oświadczenia podpisanego przez Daniela Obajtka.
5: Ono jest tak napisane, że teoretycznie można byłoby się pod nim podpisać, bo my nie prowadzimy działalności w charakterze politycznym, w związku z tym deklarowaliśmy to wielokrotnie, publicznie, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie ma charakteru, nie wiem, nowej partii politycznej czy jakiegokolwiek takiego działania, to jest think tank.
3: Innego zdania jest prezes, który uznał Rozwój Plus za zagrożenie dla PiSu, za nowy projekt polityczny byłego premiera.
2: Nawet 90% tyle wynoszą straty w fasoli. Podobnie jest z częścią owoców na Lubelszczyźnie. Część samorządów apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Główny powód to susza, ale też upały do 40 stopni w cieniu, któremu, jak mówią rolnicy, zagotowały część owoców i nie ma sensu zrywać ich z krzaków. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka zapowiada, że Polska zawalczy o unijne środki na nawodnienie.
6: Kwestia programowania nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej, czyli my musimy również zapobiegać. Musimy wyposażyć rolników w odpowiednie instalacje, urządzenia, które będą powodowały niższe straty. Trzeba myśleć o przyszłości, co będzie za rok.
2: Na razie na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat związanych jeszcze z wiosennymi przymrozkami. Rolnicy wypełniają też tak zwaną aplikację suszową i wpisują straty, a rekompensaty będą dopiero w październiku. Krążące w sieci nagrania przedstawiające rzekomo polskich żołnierzy krytykujących Ukrainę, Unię Europejską i polski rząd zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. NASK oraz Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji ostrzega, że fałszywe treści mogą mieć związek z rosyjskimi działaniami. Świadczy o tym szczegółowa analiza treści i formy nagrań. Armia Libanu zaczęła rozmieszczać swoich ludzi w wiosce na południu kraju, której obrzeża kontrolowała wcześniej Armia Izraelska. Dzieje się to na mocy porozumienia z Izraelem w sprawie tzw. stref pilotażowych zawartego przy udziale USA. W nowym roku szkolnym wejdzie w życie pilotaż państwowego e-dziennika. Rząd przyjął dziś projekt ustawy. E-dziennik ma m.in. umożliwić, jak głosi komunikat, prowadzenie dzienników lekcyjnych oraz dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej. Rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji M-Obywatel i M-Obywatel Junior.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rusza walka o awans do piłkarskiego raju. Jego bramy w tym roku szturmować będą po raz pierwszy dwa polskie zespoły, Lech Poznań i Górnik Zabrze. Obydwa grę w eliminacjach Ligi Mistrzów rozpoczynają od drugiej rundy. Michał Waszkiewicz.
5: Ledwie dwie doby po finale mundialu rozpoczynają się arcyważne mecze dla polskich klubów. Dzięki wysokiemu miejscu w rankingu Polska po raz pierwszy może wystawić dwa zespoły w eliminacjach. Mistrza i wicemistrza kraju. Łatwiejszą drogę do Ligi Mistrzów ma Lech Poznań, bo wywalczył tytuł. Choć szczęścia nie miał, bo wylosował na początek mistrza Danii, mówi trener Nils Frederiksen. Są mistrzem Danii, nie był to jakiś przypadek, bo Aarhus prezentowało się naprawdę bardzo dobrze. Znamy ich atuty, ale też pewne mankamenty. Dużo trudniejsze zadanie przed Górnikiem Zabrze, który rozpoczyna walkę od starcia w Stambule z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, mówi trener Michał Gaszparik.
6: Zobaczymy, czy będziemy w stanie utrzymać się więcej przy piłce, ale wierzę, że jesteśmy w stanie tutaj pograć.
5: Mecz Lecha o 19, a Górnika o 20.
4: A żeby awansować do Ligi Mistrzów, polskie zespoły muszą pokonać po trzech rywali. Leo Messi i Rodrigo De Paul nie zagrają w dwóch kolejnych meczach Interu Miami w lidze MLS. Argentyńczycy na pewno nie pojawią się na boisku jutro przeciwko Chicago Fire Roberta Lewandowskiego i w sobotę przeciwko CF Montreal. Messi i De Paul zagrali we wszystkich 8 meczach reprezentacji Argentyny podczas zakończonego w niedzielę mundialu. Messi po finale udał się z Nowego Jorku do Miami, a stamtąd poleci do rodzinnego Rosario, by odpocząć. Czarni Antrans Sosnowiec rozpoczną jutro grę w eliminacjach Women's Champions League. Piłkarskie mistrzynie Polski zmierzą się z gruzińskim WFC Nikelusso w półfinale mini turnieju, którego są gospodarzami. W drugim półfinale irlandzki Athlone Town zagra z macedońskim ZFK Skopje. Zwycięzca turnieju awansuje do kolejnej, a zarazem ostatniej fazy kwalifikacji.
7: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie.
3: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie. Super FM. Sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czy Pep Guardiola zostanie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch? Według telewizji Sky Sports jest poważnym kandydatem, a nowy dyrektor techniczny włoskiej federacji Paolo Maldini spotkał się już z byłym trenerem Manchesteru City. Włosi szukają następcy Gennaro Gattuso, który odszedł po przegranej z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Wśród kandydatów na nowego selekcjonera squadra Azzurra są także Andrea Pirlo i Roberto Mancini. FIFA wybrała 12 najładniejszych bramek, które padły w mistrzostwach świata. Ich zdobywcami są m.in. Leo Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham i Ferran Torres. Ten ostatni jest nominowany za bramkę, którą zdobył w finale z Argentyną, jedyną i decydującą o tytule. Najładniejszego gola mogą wybrać kibice w internetowym głosowaniu. Najpiękniejszą bramką mundialu w Katarze został gol Brazylijczyka Richarlisona, którego strzelił przewrotką w meczu z Serbią. Tenisistki będą musiały przejść jednorazowy test genetyczny, aby móc rywalizować w turniejach kobiet. Światowe władze poszły śladem m.in. Federacji Lekkoatletycznej i Bokserskiej, które również tego wymagają. Nowe przepisy dziś weszły w życie, o czym więcej wie Michał Waszkiewicz.
9: Poprzednie zasady WTA zezwalały na udział kobiet transpłciowych, jeśli zadeklarowały swoją płeć jako żeńską, a następnie utrzymywały obniżony poziom testosteronu przez okres 2 lat przed startem. Choć warto wspomnieć, że w światowym turze nie ma aktualnie żadnej takiej zawodniczki. Od dziś jednak obowiązkiem będzie jednorazowy test na obecność genu SRY, który pomaga w ustaleniu płci biologicznej. Zawodniczki decyzję akceptują. Liderka rankingu Aryna Sabalenka jakiś czas temu mówiła nawet wprost, że byłoby niesprawiedliwe, gdyby kobiety konkurowały z zawodniczkami transpłciowymi. Ale już legenda tenisa, Amerykanka Billie Jean King, postrzega wykluczenie osób transpłciowych jako dyskryminację. W ostatnich latach takie testy wprowadziły federacje World Boxing i World Athletics. W marcu MKO zdecydował, że będzie to obowiązkowe dla zawodniczek chcących startować na Igrzyskach Olimpijskich.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
10: Wakacyjne hity

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Do zabawy zaprasza sponsor. Restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Restauracja Centrale. Nowe sezonowe menu i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
2: I po reklamie.
0: Wakacyjne hity Super FM.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik w Super FM, gdzie dowiesz się, jak sprawić, by twoje wakacyjne wspomnienia były bardzo zielone. Ha, ha, ha! Zawsze w środę o 14.45 zapraszamy na Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekoplażowanie, piknik zero waste i niezłe perełki w twojej szafie. Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: informacje. Dużo gramy, mało gadamy.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.